0: Czelbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dobrze jest się dzielić.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: Reklama.

0: Jakub Szumila, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Trwają remonty dróg w gminie Choczewo. Mają one przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, ale także poprawić jakość dróg, które niszczone są zwiększoną ilością transportu pojazdami ciężarowymi.
1: W tej chwili jedna z najważniejszych inwestycji, która tam się realizuje, to jest Ciekocinko-Kurowo. W ostatnich dniach zostały, oprócz tam prac przygotowawczych, ruszyły prace bitumiczne, czyli przygotowanie pierwszej warstwy wyrównawczej. Teraz idzie układanie warstwy wiążącej wraz z wzmocnieniem siatką i te prace będą trwają w sumie środa-czwartek.
0: Mówił Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie. Największe utrudnienia mają pojawić się w piątek rano.
1: W piątek ważna informacja dla wszystkich użytkowników tego rejonu dróg, że odcinek drogi Ciekocinko-Kurowo będzie zamknięty, z czego tak, wcześniej rano, gdzieś koło 6.30 chcielibyśmy rozpocząć w samym Ciekocinku. Myślę, że gdzieś do godziny 8 powinniśmy ten sam odcinek zakończyć w samym Ciekocinku. Następnie koło 9 puścimy już ruch od strony Ciekocina dla wszystkich mieszkańców Ciekocinka, aby mogli spokojnie dojechać przez Ciekocino, Słajszewo, Jackowo, Kurowo i dalej w kierunku Choczewa lub w innych kierunkach, tak?
0: Nadmienia Lorbiecki. Czeka nas więc sporo utrudnień w gminie Choczewo, które, miejmy nadzieję, znacząco przyczynią się jednak do poprawy bezpieczeństwa na tamtejszych drogach. Wakacje to dla jednych czas wypoczynku, a dla innych czas wytężonej pracy. Przykładem tego drugiego są realizacje inwestycji drogowych w gminie Wejherowo, a dokładnie w Bolszewie i Gościecinie, które realizowane są dzięki pozyskanemu przez gminę wsparciu finansowemu, o którym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
2: Ulica Leszczynowa to jest wsparcie z tych takich zwanych pieniędzy atomowych. Ulica Brzozowa w Gościecinie to jest rządowy fundusz rozwoju dróg. Drogi oczekiwane przez mieszkańców od bardzo dawna. Gościecino to jest prawie 10 lat projektowania. W Bolszewie tutaj również były problemy, żeby uzyskać pozwolenie na budowę i uzyskać środki zewnętrzne, ale już jesteśmy na tym etapie, powiedzmy, najcięższych prac za nami, bo w Bolszewie kanalizacja deszczowa była takim aspektem, który na pewno poprawi funkcjonowanie mieszkańców w całej okolicy.
0: I tak, inwestycja ta w dużej mierze jest już zakończona. A więc w najbliższych tygodniach można spodziewać się jej zakończenia.
2: Chociażby tutaj przy ulicy Cylkowskiego jest wybudowana kanalizacja deszczowa, zbiornik podziemny, są już chodniki, sięgacze, które zostaną również przy tej inwestycji zrobione, to sięgacze, takich krótsze drogi prostopadłe do ulicy Leszczynowej. Przed nami teraz kończymy pracę brukarską i najważniejsza część, czyli wyłożenie masy bitumicznej. Koszt całych prac to jest

0: prawie 3 400 000 zł. Z tego prawie 3 miliony uzyskaliśmy 80% dofinansowania z tych funduszy atomowych.
1: Nadmienia Kiedrowski. Cała inwestycja ma być ukończona najpóźniej w październiku. Tymczasem trochę dłużej będzie trzeba poczekać na oddanie inwestycji drogowej w Gościcinie, czyli na ulicy Brzozowej. Mieszkańcy tych miejscowości muszą liczyć się z utrudnieniami, które jednak zaowocują zupełnie nową jakością poruszania się po wymienionych drogach. Ponad 114 tysięcy złotych trafi do gminy Gniewino w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywni seniorzy, ASY na lata 2026-2030. Będzie to aż 80% wszystkich środków, które przeznaczone będą właśnie na seniorów, mówi Wioletta Majer-Schreder, wójt gminy Gniewino.
2: Przede wszystkim przeznaczymy na remont tego pomieszczenia, w którym tutaj jesteśmy. Dla mieszkańców gminy Gniewino jest to pomieszczenie po byłej aptece, które udostępniliśmy kołu gospodarczym wiejskich na działania. No, koło gospodyń wiejskich zaadoptuje się za jakiś czas w domu sołeckim, więc to pomieszczenie właśnie przeznaczamy na klub seniora, na 15 stałych miejsc, co nie znaczy, że tylko 15 osób z terenu gminy będzie mogło korzystać, to będą takie stanowiska rotacyjne też.
1: A więc docelowo to miejsce po prostu zapełni się seniorami, którzy znajdą w nim możliwość ciekawego i przede wszystkim bardzo dla nich pożytecznego spędzenia czasu, dodaje Wioletta Majer-Schreder.
2: Siłownia pamięci, tak się nazywa też ten projekt, ponieważ będziemy tutaj właśnie z seniorami pod opieką psychologa i terapeuty właśnie ćwiczyć umysł, czyli pamięć. Będzie monitor, będą tablety, będą takie zadania, które właśnie z tym stymulują nasze komórki mózgowe. I pierwszeństwo mają też seniorzy nieczynni zawodowo. Pierwszeństwo mają seniorzy z problemami zdrowotnymi, czyli na przykład z niepełnosprawnością, ale wszyscy chętni będą mogli z tego projektu skorzystać.
1: I to już niedługo. Gmina ma bowiem teraz kilka miesięcy na to, żeby przygotować to miejsce do takiego przeznaczenia.
2: Zaczynamy od stycznia 2027, czyli musimy dostosować to pomieszczenie, zakupić sprzęt, wyposażyć i no po prostu przygotować do realizacji tego zadania. Będzie też dostępność tego obiektu zmieniona, czyli będą wszystkie bariery architektoniczne usunięte. Nawet dla osób niewidzących, niewidomych, bo będzie tutaj taka ścieżka z alfabetem Braille'a.
1: Nadmienia wójt gminy Gniewino. Pomysł na takie zagospodarowanie tego miejsca nie wyszedł tylko od urzędników, ale także od samych seniorów, którzy współpracują z gminą w ramach powołanej przed rokiem Gminnej Rady Seniorów.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Radia Norda FM. Autopromocja.
4: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
9: Bo warto być człowiekiem.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
12: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
11: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
12: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
11: Do zobaczenia w kinie Helios.
13: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie.

0: tiry, skoki tandemowe, skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Zidci, siachre i bijateka łejaja. Ciziem dobrze sałogłescum niedze kłebietamy, ty zaciunem tyś płymału wzerad zaziedamy. Cisiu kaleso za hajndlem, jak za mniodem pszczołę, i łebe szle w sieści hecie, chliwe i stodołe. Jeden kłypił wyprawiony skóreć się z węgłerza, drudzik ze stam łysia chrowył ciorny smuziek z tchórza. Trzejcy pełen mniech w luk klatów, czwarty lesą skóra, a to wsiadko bez pitani wrzucę na fura. Kłeźd nabył, co z dobry głę. Jedna le biedota, kuintantowa, co musiała skóreczką łetkweta. Ciej Dąbrowską i córcie włeknie łebociele, więc i u niech są zapitac wreszce łedwoziele. Jeden z pitu są bez łekno.
2: Niwa, piękny panie, czy tu czasem są łowaju jaja na przedani?
3: Gwes, łedrzekła na to pani, jej mum bardzo wiele. Za rybanną leciekej taką syćk przyjacele.
1: Płeśła chłytkę do kłemuere, łetworzyła skrzynka i przyniesła wnet ze sobą jej pełniuśką tynka. Ciej łyzrzałe ziede jaja, zaryw mniech je habas, bo je chcałe co uważyć sobie ta na siabas. Płyt im pani gospodyni dobrze zapłacełe i na sanie mniech z jajamy łestruźnie włoziełe. Tery ciej nie miałe płeco duzi we wse ciekac, chcałe jeno jak no prandzy skanczy na łymekac. Mnie prosełe tele, ziem są nie mógł im łebegnac, więc ziem musił są nareszce z druchamy pożegnac. Bardzo grzecznie ziem starostu z bracą szlachtą, ale i z białkama, żeśmy wej są ciule pożegnale. Ju nie było czasu zwlekać, ani wiele gadac, lekozołem moim ziedom drist na sanie sadac, więc wskakają, ale rety. Jeden ze cichaja, łysot lupa prosto na mniech, gdy no było jaja. Te są zary na samuśką brejka rozmuździełe, bo ja całym swoim celściem przegnut cały sełe. Bez wsześciuchny dure triścią z mniecha gąsty flukse, tymi mocno sa nie bero kściapu w telebukse. Bartek, by to znowu jego nieścieżce spłytkało, pyciu stankac, choć doch nigdze jego nie bolało. Wstaje, klnie sa na młezie sia i wsieści proroci, ślad Lachta lesa głosno smnieje i chwito zabłeci. Tere ziede pana Bartka na egzamin bierzą. Ciemły płegniut im tak drogą siabasną wiecierzą. Zacinają jego dusec, mniechamy obkładac. Tak głębise umęciele, że mógł ledwie gadac. Wsieści razem bez litosce biją głelepanko. Bartek już są niełebgunio, leział osnie stank.
4: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne

0: dodatki do wnętrz, teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną Dario, wokalista. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Patrycjo, witam Cię serdecznie.
2: My się spotykamy dość regularnie i zaglądamy do Ciebie, do Twojego życia, właściwie tego twórczego, bo jesteś muzykiem, robisz muzykę, spełniasz swoje marzenia, tak jak kiedyś podczas rozmowy powiedziałeś. No dobrze, mamy wiele nowych wątków, wiele nowych rzeczy się wydarzyło, dlatego warto, myślę, porozmawiać. No to zacznijmy od tej piosenki, którą kilka miesięcy temu wydałeś. To jest cover. Kilka tygodni, można powiedzieć. Przesadziłam z tymi miesiącami, kilka tygodni temu. To jest cover. Proszę powiedz, czego to jest cover, jaka to jest piosenka?
3: Znaczy piosenka, to jest cover piosenki Toka Toka, bardzo znanego utworu po angielsku, a my zrobiliśmy teraz też po polsku cover od Evel Evel, piosenkarki z Polski. Bardzo mi się spodobał jej tekst, rytmiczna piosenka i dlatego ją zrobiłem jako cover.
2: No właśnie, to jest, bo piosenka nie jest po polsku w oryginale, tak? Ta, którą ty śpiewasz, ten cover, on jest po polsku. O czym to jest piosenka, powiedz?
3: No, piosenka o tańczeniu, bawieniu się, wszyscy mają się bawić, tańczyć razem, toka, toka, loka, loka, na wesoło, na lato. Fajna, rytmiczna.
2: Czyli tak jak zawsze, dużo tańca, dużo energii. Mhm. Jest też teledysk do tej piosenki, on też taki energetyczny, też tam można przy nim się pobujać i popatrzeć, jak inni się bujają.
3: Tak jest, dużo osób jest za mną, którzy się bawią, ja też osobiście tańczę przy tej piosence, poruszam się, wiadomo, te rytmy wymagają tego.
2: No i to też właśnie taki wakacyjny utwór, tak jak mówisz, teraz są wakacje, mamy słońce, mamy plażę, no więc myślę, że taki utwór, żeby sobie właśnie puścić, jak się opalamy, czy właśnie jak gdzieś tam wieczorem spędzamy czas przy grillu, byłby w sam raz.
3: Tak jest, oczywiście.
2: No dobrze, ale my jesteśmy przed wielką premierą, bo no, ważna dla ciebie piosenka, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to wiem o tym, że ma dla ciebie bardzo, bardzo duże znaczenie. Premiera już jutro. Proszę powiedz, co to jest za utwór, a właściwie początki tego, jak to się stało, jak powstał ten utwór.
3: Znaczy ja się bardzo skupiłem nad tą piosenką i chciałem z przekazem od serca to, co ja czuję, a co mi się bardzo podoba w Polsce, że Polacy trzymają jednak razem, jest ta jedność i ta piosenka Ramię przy ramieniu to jest taki przekaz też ode mnie, że jestem bardzo też dumny osobiście, że pochodzę z Polski, to wiadomo, już zawsze mówiłem, ale że te osoby tak wszystkie razem to trzymają, że jest ta siła polska. No coś pięknego, dlatego ten utwór powstał z mojej strony. Ja napisałem sam osobiście słowa też do tej piosenki.
2: No właśnie, tam jest taki wątek patriotyczny i powiedz, napisałeś ten utwór za granicą, nie tutaj w Polsce, więc tak jakbyś tęsknił i tak jakąś tęsknotę może do Polski wyrażał tym.
3: Tak, oczywiście, ja zawsze tęskniłem już od małego za Polską, często tutaj przebywałem, ale w Niemczech...
2: No to może powiedz właśnie, jaka jest ta historia, bo mieszkałeś w Polsce do pewnego wieku, a potem się wyprowadziłeś. Tak, może nie wszyscy wiedzą, jak to wyglądało.
3: No, miałem 9 lat, jak rodzice wyjechali ze mną do Niemczech, znaczy ja z rodzicami wyjechałem do Niemczech, ale za Polską zawsze tęskniłem i tak jak mówię, no polskiego języka też nie chciałem zapomnieć, często przebywałem w Polsce, tu była moja rodzina, babcia, wujki i tak dalej, także ja często byłem tutaj i związany zawsze byłem z Polską. Chociaż w Niemczech się wychowywałem, ale zawsze Polska była w moim sercu i tak jest do dzisiaj.
2: No właśnie, ten utwór powstał właśnie jak byłeś za granicą, to opowiedz o tym, dlaczego? Dlaczego właśnie tam miałeś takie natchnienie, żeby to napisać?
3: No ja pojechałem do Niemczech i stwierdzono u mnie, miałem w ogóle operację na bark teraz, muszę parę miesięcy w Niemczech teraz pobyć, bo tam rehabilitację przychodzę i dlatego tam napisałem ten tekst do piosenki. Naturalnie też był napisany w Polsce, bo przedtem byłem w Polsce dłuższy okres czasu. Mi się wydaje też, że obojętnie gdzie człowiek jest, jeżeli serducho bije dla swojej ojczyzny, dla kraju, to ten tekst można napisać i w Niemczech, i w Ameryce, i obojętnie gdzie, to są od serca słowa napisane.
2: Co oznacza ten tytuł, powiedz, Ramię przy ramieniu, jak my możemy go interpretować?
3: Ramię przy ramieniu ma pokazać, że trzymamy razem, wspierać się razem, jeden za drugim stać. Zresztą tak tutaj w Polsce jest, ja to obserwuję w mediach też, jak Polska jednak trzymają razem i to jest coś pięknego.

I ten, ta idea moja, ten przekaz mój długo już nosiłem w sobie, bo ja śpiewam oczywiście inne piosenki jak Słodka Lady, Tańcz ze mną, tańcz, zabawne piosenki, ale tutaj jest ogromny przekaz i jestem dumny, że jestem Polakiem i dlatego te słowa napisałem tej piosenki.

0: Ręce ramię przy ramieniu dają nam też jeszcze dodatkową siłę, żeby jednak trzymać razem, wspierać się, jeden za drugim trzymać. Jest ogromny przekaz w tej piosence.
1: Czy to jest pierwsza piosenka, do której napisałeś tekst? Jak to wygląda?
0: Znaczy, te inne piosenki też były pisane ze mną razem, ale tutaj sam w 100% wszystkie słowa napisałem. Cała piosenka jest ode mnie.
1: Czy to jest jakiś może pomysł na to, żeby iść w jakąś stronę, właśnie w tą stronę tego patriotyzmu? Czy to jest jeden taki utwór? Czy masz w głowie może coś jeszcze w takich klimatach, w takim temacie?
0: Znaczy, ja uważam, że chyba się właśnie w tych klimatach odnalazłem i na pewno będzie jeszcze więcej piosenek, dlatego że ten przekaz, ja jako osoba w moim wieku już, wydaje mi się, że jest właśnie w tym wieku, w którym ja jestem, to właśnie jest oryginalny przekaz, bo ja naprawdę też już swoje przeżyłem w życiu i te słowa, które ja tam śpiewam, to są naprawdę od serca. Jeżeli młody człowiek by taki przekaz robił, może by to tak nie trafiło, jak już starsza osoba, która już przeszła coś w życiu. I ja będę pisał więcej takich piosenek na pewno.
1: No właśnie, ja chciałam o to zapytać, czy coś już powstaje, czy coś już w szufladzie leży, czy, ale może w głowie coś już gdzieś w notatkach, gdzieś w telefonie, bo wiem, że niektórzy artyści to piszą teksty w ten sposób, że nie wiem, stoją w kolejce, nie wiem, w sklepie, tak, i mają jakieś natchnienie i szybko zapisują sobie te teksty, fragmenty na przykład na telefonie, czy wyjmują kartkę papieru. Jak to u ciebie wygląda? Ty sobie usiadłeś wieczorem po prostu i zacząłeś pisać, czy to też było takie jakieś, powstawało przez dłuższy okres, czy to było takie, nie wiem, natchnienie, usiadłem i powstało?
0: Znaczy, widzę, Patrycy, że już często razem przebywaliśmy, że trochę już mnie znasz. Tak, zapisuję sobie, oczywiście idea jakaś przychodzi do głowy, żeby nie zapomnieć, szybciutko sobie notatkę robię na kartce, także notatki już mam przygotowane i już myślę następnymi utworami, ale na razie chcę odczekać ramię przy ramieniu, jak trafi do słuchaczy. To jest dla mnie bardzo ważne teraz.
1: No właśnie, premiera piosenki, a powiedz proszę, co z teledyskiem?
0: Teledysk oczywiście też już powstał i to będzie razem wszystko teraz puszczone właśnie na rynek.
1: Okej, okay, a jaki ten teledysk jest? W jakim jest klimacie? Co tam będzie można zobaczyć?
0: No, że trzymamy wszyscy razem, ramię przy ramieniu. Grono osób będzie za mną szło, nawet będzie w Sopocie, na Molo. No piękne, nie chcę za dużo zdradzić teraz, ale będą krajobrazy z Polski też, no bo tu chodzi o Polskę, o nas. Ciekawy teledysk będzie na pewno.
1: No właśnie, chciałam zapytać o te elementy patriotyczne. Czy tam też będzie można zobaczyć gdzieś tam kolory biało-czerwone?
0: Oczywiście, oczywiście. I ja też będę miał koszulkę ubraną z Polska z napisem, także jedziemy do przodu.
1: Powiedz mi, dla kogo jest to, co ty tworzysz? Jak ty widzisz swojego odbiorcy? Jak sobie go wyobrażasz? Jaki on jest? Ten, kto tam klika lajki, słucha, kto rzeczywiście szuka gdzieś informacji o tobie, czy gdzieś na social mediach widzisz, że jest tobą zainteresowany, albo po prostu podoba mu się twoja muzyka, gdzieś tam się do niej kołysze. Kto to jest? Jak ty sobie wyobrażasz tego, kto twoje piosenki?
0: To jest takie bardzo ciekawe pytanie, muszę powiedzieć. Wyobrażam. No na pewno są to sympatyczne osoby, bo ja jestem raczej chyba sympatyczny, mam nadzieję, ale ogólnie to chyba no ci, co lubią może taką rytmiczną muzykę, niektóre osoby może się identyfikują z tymi tekstami, które są napisane przeze mnie teraz, jak w ramię przy ramieniu. No jest taki szeroki temat teraz, nie? To zależy, no ale ważne, że są te osoby, że wspierają mnie i za to chcę im bardzo podziękować.
1: No właśnie, a czy ty widzisz w takim codziennym swoim działaniu właśnie ten jak, tego odbiorcę swojego, jak on reaguje? Ja wiem, że ty działałeś bardzo dużo na TikToku, gdzieś na innych social mediach, Facebook, Instagram, cały czas tam wykonujesz pewną pracę, bo to też jest praca, tak, żeby robić promocję, żeby robić pewien marketing i masz takie grono osób już, które cię wspiera w tym, co robisz.
0: Tak jest. I też grono osób zostało od początku ze mną i z tego się bardzo cieszę. Wczoraj też miałem spotkanie z dwoma osobami, wspaniałym małżeństwem, którzy już od 7 lat mnie wspierają, ale też dużo osób też i odeszło, także to tak jest chyba jak w życiu, nie? Niektórzy zostają, niektórzy idą dalej, niektórzy robią swoje, ale ja życzę wszystkim jak najlepiej. Ja zawsze mówiłem, że muzyka łączy, nie ma nas dzielić i tego się będę trzymał i to jest moje zdanie. Tak powinno być.
1: Ramię przy ramieniu ma patriotyczny wydźwięk. Powiedz proszę, czy ty wiążesz swoją przyszłość z Polską? Jakby mówisz, że twoje serce jest tutaj. Jak to wygląda? Chcesz tutaj być?
0: Tak jest. Ja chcę w Polsce żyć i kocham Polskę.
1: No to jest takie, myślę, trafia do serca. No właśnie, rozmawiamy o przyszłości, o tym, co będziesz robił. No właśnie, jakie plany na przyszłość? Powiedz mi, czy ty już sobie poukładałeś, co po kolei chciałbyś robić, gdzie chciałbyś być, a może już właśnie są jakieś plany, a może już są te kolejne piosenki, bo tego nie wiem.
0: Znaczy, plany są, na pewno będę chciał w Polsce żyć, bo tak jak mówię, ciągnie mnie tutaj do kraju. Muzyczne plany, mam nadzieję, teraz się zaczną występy przez bark, musiałem dużo występów odmówić, no bo operacja barku, ale teraz będę miał występy, już na następny miesiąc dwa występy w Niemczech na

0: polskich imprezach. Później tu w Polsce też w Wejherowie będę miał występ na dłuższą skalę. Także pomalu coś się rusza, a plany dalsze, no chcę zdrowy, być długo zdrowy, chcę się cieszyć muzyką, dzielić się muzyką i...
1: No właśnie, widać, że to u ciebie tak naturalnie wypływa. To jest też, bo myśmy już wcześniej o tym rozmawiali, ale to jest, po prostu spełniasz swoje marzenia gdzieś tam już jako dziecko, jako młody mężczyzna myślałeś o tym, żeby robić tę muzykę, a teraz te marzenia się spełniają. No i rzeczywiście na tej scenie występujesz. A powiedz mi, te niemieckie występy, jak to jest? To są występy dla Polonii, rozumiem?
0: Tak.
1: Jak to wygląda? Ty występujesz w polskich klubach, tak? Śpiewasz po polsku, rozumiem?
0: W polskich klubach i teraz też w plenerze będzie impreza na stadionie, tam też będą inne osoby śpiewające, no i mnie też zaproszono, także się cieszę bardzo, że mnie zauważono gdzieś tam.
1: Także ta kariera ewidentnie widać, że się twoja rozwija. My spotykamy się tutaj regularnie coś się dzieje, no i pniesz się do góry. Myślę, że no dużo w tym kierunku się dzieje. Jak ty to widzisz, jak z perspektywy czasu, od momentu, kiedy zaczynałeś, do momentu, kiedy jesteś tutaj, jeszcze co muszę powiedzieć, te twoje piosenki na YouTubie, one mają bardzo duże zasięgi. To są, powiedz, jakie to są zasięgi. 200 tysięcy.
0: Największy zasięg ma Tańcz ze mną, tańcz, to widać, że jednak Polska lubi bawić się i tańczyć, jest 500 000 wyświetleń.
1: Pół miliona wyświetleń.
0: Słodka Lady 250 tysięcy, no tak.
1: To są bardzo dobre liczby, także no właśnie, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, to powiedz mi, jak ty to oceniasz? Jak ty oceniasz tą swoją drogę do tego, żeby mieć 500 000 wyświetleń na YouTubie, bo to wcale nie jest takie proste.
0: Nie jest proste, ale ja się cieszę bardzo, że jednak trafiłem do dużo słuchaczy, no bo to widać po tych liczbach, ale bym chciał jeszcze więcej. Ja bym chciał, żeby cała Polska mnie słuchała.
1: No właśnie, masz jakiś przekaz na koniec dla swoich fanów? Powiedz proszę, co chciałbyś im tutaj skorzystać z okazji, że tu jesteś, co chciałbyś im powiedzieć?
0: Z całego serca chcę wszystkim podziękować za wsparcie, że jesteście i bawcie się, słuchajcie muzyki, bo muzyka to jest coś pięknego i no, od serducha najlepszego dla was wszystkich.
1: No dobrze, działaś jeszcze na Facebooku, powiedz proszę na koniec, gdzie można ciebie znaleźć, gdzie jesteś najbardziej aktywny, jeżeli ktoś chciałby poszukać informacji o tobie, to gdzie ma szukać?
0: To znaczy teraz trochę się pozmienia, bo w Niemczech Team robią nowe kanały też, TikTok, Facebook, YouTube, profesjonalne kanały, ale te moje kanały zostaną, to jest Dario Heland na Facebooku, też na TikToku, także zapraszam was serdecznie. Te moje prywatne kanały będą bardziej do zabawy, żeby się z wami też prywatnie spotykać, a te profesjonalne to już będzie Team ode mnie prowadził, także będę na różnych stronkach.
1: No dobrze, żeby nie być takim gołosłownym, teraz zapraszam na posłuchanie i obejrzenie, ci, którzy nas oglądają w telewizji, piosenki Ramię przy ramieniu. A tobie, Dario, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci powodzenia w twojej drodze muzycznej. Dziękuję bardzo.
0: Ja tobie też również dziękuję, Patrycjo, i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego odsłuchu i oglądania. Pa, pa.

0: Słuchacie radia. Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: W nym generył Kniazewicz wzął ja za remiona i tej złoził łejcowską gąbka na jej ciole. Dźwignął w górę dziewczyna, postawił na stole, a w siedce bile w dłonie i łowele brawłe. Łociażoni dziewczęca urodą płystawą, osoblewłe i stroja letewścim prostacim, błe dlitych wódców, chterny w swym rzecim tułacim, długo ca potłukele w cezech stronach świata. Dziwny miała przeniąty nerydowu siata, chterna ima wdazieła i młode ich lata, i dziwny ich miłostci. Tej zełzama prawie z dostele sam do stołu. Wzirele ciekawi. Ty prosią, aby Zosa dźwigła peź na ciało i łecie płekzała. Ty ażeby w kłeło zechcała sałe brucec. Dziewczyna wstydlewu. Łebrycysa, le łecie rankama zakrywy. Tadeusz zdrzył wesoły i zacerował ręce. Czy kto z Zosy poradził więc w taci seczence, czy instynkta wiedzała? Błe dziewcia bezgadnie w jedno instynkta, co jej do twarzy przepadnie. Dost, że pierwszy rys w rzecim Zosa dzisu zrena dostał od talimene szkalinga, błe łena nie chce modnigłe stroju. Jaś wemusia płacia, że ją tak ustawile w łebleńku prostacia. Citel miała decht tłudzi. Seknia krótką, zeloniłe kamlotu, z różową łebwódką. Śnierówka tyś zelonu, co była wróś w stądzi, łetklina jaś do siei łebrzysionu w prądzi. Płet niu piers, jak nen pąciuszk, płet lestka sa smuli.

Łet ramionów skrzą biuj rankłewi kłesiele. Jak lecedła młotela do lotu wydanti. Kłel dłoni skruzowuni i blewiunska spianti, sieja tyś kłesielinku łebca gniąty wąsku. Kłel nizik wydzeć gnioni różową zawiązku. Zauśnici weźnianti kuśka z pestków wiśni, chternych za wyrobieniem syk do brzyńskich peśni. Były tam dwa serduszka, skłelca i płymyka, duni dl Zosy, czyj syk był jej w rejownika. Na kłoni rzeku wisił dwa sznurci bursztenu, słeche łykrywu winuszk, zeloniłe rozmarenu. Blewiążci copów Zosa cesnała na barci, a na łesena włozia zwyczaja z dziś niewiarci seśp krzewi. Swizim całcym trywę szlifowuni, jasny jak nów miesączny nad łysyną dziunę. Przed ze chwilą kłyskają. Jeden z oficerów wycygnął Stasie portfeliut z lubkama papierów. Rozłożył je, podetnął łówk, w gambę zmłecił, zrzyna Zosa cechuje. Knaple sądza złecił, papiure i łowówci, płeznął cechłownika. Chłec głębaru odmienił mundur pułkownika. Bogaty szlifę, mina prywdzewie łańskie, i wąsek pocierniony i brudka hiszpańskie. Sam zapoznał. Jak sam myśl jasnie, szanowny gryfie, ladownicę muś twój sprząt ryzowni do malenku. Poprwdze był to gryf młodechny i dywny ziołniś, lezie z wesk łen mił wildzechny i swoim kłeśta cały pułk jazdy wystawił i w pierwszej zarubitwie widzałsa sprawił. Cysuś głę pułkownika dzy sprawie mianowył. Tej sam zawitu gryfa i randzi winsiowu, ale gryf głę nie słechu, a dbało cechłewu. Tymczasem weźł drogę pyry na ozieniu. Asesor psiude cara, dzys Napoleona, wierni sługa. Siendarów łec zumił w pomiędzy. Łec ledecht 20 godzin był w uziandze. I włożył mundur seni z płelścim wyłożenka i cygnął krzewu szablu i złenił śpłorenka. Kłelnie płewyźniem kroka śła jego kłychunka w bloku baru strojnu tekla chryciesiunka. Bo asesor ju dywnu talimena rzucił i ziebe ta łychleca tym mocny zasmucył do łyściunci afekte serdecznie łebrócył. Panna nie była młodu i uwiera półwieczny, le gospodyni dobry. Łysoba stateczny i majątny, bły łekrum z płesobłewi wiosci semku z daru sądzigłe powiększyła wnioski. Na trzecią pyra źdają daremno cias dłudzi. Sądza niecerplewisa i płeso słedzi. Rycają. Powiadają trzecy nałożeni pun rejent, co czwył kweta, mił pistrzunk zagubiony ślubni, siuku ters w łące, a rejenta dama jeś je w tym rechtowalni. Chłec spieszy sam sama i chłec i pomagają służebni kłobite. Łena nie mogła nijak skończyć z toalite. Z biedu bandze parut na godzina czwarta.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Trichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Trichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Trichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompetencji.

0: promisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Historycznie duża parada wojskowa w tym roku w Warszawie. Polscy turyści wśród poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę. Dziś uroczystości. Agnieszka Trojanowska, BIS. To ma być największa parada wojskowa w historii naszego kraju, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
6: Między innymi armata, haubice, krab, to będą moździerze

0: raki, to będą nasze pioruny, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk, będą też jelcze.
1: Mówi wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda. Przygotowania bezpośrednio zajęły 2 tygodnie. Dziś sprzęt na ulicach Warszawy zaprezentują 2000 żołnierzy. W pokazach weźmie udział 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Defilata z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej. Z racji trwającego świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
2: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa.
1: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób. 4 polskich obywateli jest poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji wczoraj rano. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Wczoraj na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza, wezmą dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
4: Jak długo panie szły tutaj?
5: 9 dni. Warto, zawsze warto jest iść.
6: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
4: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze.
5: 5 dni, ja mam zawsze pogodę.
1: Uroczystości właśnie się rozpoczynają i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Ten weekend będzie ciepły, a nawet miejscami upalny. Nawet 35 stopni pokażą dziś termometry na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 26 na północnym wschodzie, a na samym Helu do 25. Sporo słońca dziś, jutro nieco chłodniej.
7: Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj. Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
8: Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w

0: bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszymi gośćmi dzisiaj są Julita Koper, czyli aktorka, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: I Jakub Mielewczyk, reżyser, witam.
6: Dzień dobry.
4: No i już tak zaczęliśmy od waszych funkcji, ale funkcji w czym, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj spotykamy się, żeby zaprosić na coś wyjątkowego, coś chyba, czego w Pucku jeszcze nie było, bo ogólnie czytanie performatywne, nie mówimy, to jest bardzo ciekawa forma, no właśnie, teatru. Czego tak naprawdę?
6: Myślę, że poniekąd teatru. Jest to właśnie taka forma parateatralna, tak ją bym nazwał. Ta nazwa niestety nie jest według mnie najszczęśliwsza, ponieważ wiele z osób wręcz można powiedzieć, że odstrasza albo wprowadza w błąd. Ponieważ performance kojarzy nam się różnie, niektórym osobom bardzo pozytywnie, a niektórym wręcz przeciwnie. I budzi to po prostu duże emocje. I myślę, że musieliśmy stworzyć jakąś własną też definicję takiego czytania performatywnego na potrzebę tego, co my robimy. Ponieważ czytanie performatywne w dużym skrócie opiera się na przybliżeniu tekstu, w tym przypadku reportażu, właśnie widzom. I my jako aktorzy i reżyser staramy się jak najlepiej ten tekst udramatyzować, żeby on był po prostu w atrakcyjny sposób widzom przekazany i żeby po prostu oni mogli zapoznać się z reportażem Tomka Słomczyńskiego o Kaszebę.
4: Czyli tak prawdę mówiąc, ty jako aktorka jesteś w tym wypadku bardziej aktorką czy bardziej lektorem, skoro to jest takie właśnie czytanie tekstu, tak jak tutaj powiedzieliście, przybliżenie?
5: No właśnie między czytaniem performatywnym a takim spektaklem pełnowymiarowym jest taka zasadnicza różnica, że...
4: Nie trzeba pamiętać tekstu.
5: Tak, ale też przez to dlatego, że proces prób jest dużo, dużo krótszy. Do takiego pełnowymiarowego spektaklu często potrzebujemy około nawet 2,5-3 miesięcy prób. Natomiast no, my rozpoczęliśmy dzisiaj próby do czytania, które jest w sobotę. Także tych prób jest tylko 5 dni. Stąd jakby tutaj mamy takie przyzwolenie, żeby tego tekstu niekoniecznie znać na pamięć, ale też po prostu nie byłoby takiej możliwości.
6: Tak, tutaj po prostu też my czytamy, więc skupiamy się trochę na innych rzeczach niż przy spektaklu, bo kiedy robimy spektakl, to szukamy postaci, staramy się jakiś wewnętrzny proces tej postaci przeprowadzić, a tutaj nie szukamy postaci w nas, tylko staramy się wyodrębnić te postacie z tekstu, który jest reportażem, więc jest literaturą faktu, co utrudnia nam sprawę, ponieważ nie jest to dramat. W dramacie postaci są zapisane, historia jest jakoś fabularnie przeprowadzona od jednego punktu do drugiego. Tutaj tej fabuły nie ma. Tutaj mamy fakty, które zapisał Tomek na podstawie spotkań z mieszkańcami miast i miejscowości, które odwiedzał, ale też historii Kaszub per se. I my po prostu szukamy w tym reportażu jakiejś formy, którą można ubrać właśnie scenicznie i w ciekawy sposób zaprezentować. I dzięki temu też właśnie naszym widzom przybliżyć historię Kaszub po prostu taką, jaka ona jest, a jest bardzo skomplikowana i zawiła.
4: No to powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy też, że historia Kaszub to jest naprawdę coś wyjątkowego, bo każda część Kaszub ma jakby inną historię, już nie mówiąc o tym, że Kaszuby kiedyś, no trochę bardziej na zachód historycznie też leżały, tak to można nazwać, gdzieś stamtąd się wszyscy tutaj wywodzimy. No ale wracając też do techniki, powiedzmy sobie, was będzie dwójka na scenie. Będziesz ty, Julita, ale będzie też Maciej Baka. Młodzi aktorzy, no i to jest chyba bardzo trudne zadanie przed wami. No tak mi się wydaje, że jednak jeżeli jest to określenie, jesteście jednak nauczeni, wychowani,

0: temu, żeby wchodzić w te postacie, odgrywać, wczuwać, no to jest zupełnie coś innego. Z drugiej strony to też nie jest stricte recytacja, tak jakby się wydawało.
1: Tak, dokładnie. To jest moje pierwsze czytanie jako aktorka. Jestem też tym samym bardzo podekscytowana tym i faktycznie

0: Tak.
1: No. Też jest tak, że Julita wciela się w tym czytaniu, no nie wiem, chyba w 15 różnych postaci. Maciek ma poniekąd łatwiejsze zadanie, ponieważ jest bohaterem, protagonistą tego czytania. Tak staraliśmy się razem z autorką adaptacji Gosią Czerwień ubrać ten reportaż w formę sceniczną, aby wyłowić z niego jakąś taką strukturę, na której oprzemy całość tego wydarzenia. No bo rzeczywiście książka po prostu prowadzi nas przez różne miejscowości, tak jak zresztą Tomek to napisał, a my staraliśmy się rzeczywiście jakoś po prostu to ubrać w sceniczną formę, żeby to było atrakcyjne. I tak wyłowiliśmy z tego jedną postać główną, którą po prostu jest autor sam w sobie i tutaj myślimy po prostu o Tomku Słomczyńskim, w którego będzie wcielał się Maciek, a Julita wciela się w rozmaite różne postaci, które Tomek po prostu na swojej drodze spotyka. No i co dalej, chyba nie chcę zdradzać, myślę, że to będzie nasza słodka tajemnica, ale dzięki temu właśnie mamy taką możliwość, my jako widzowie, podglądać bardzo wiele różnych ciekawych spotkań, które właśnie autor odbywał w trakcie pisania tej książki.
2: No dobra, ja rozumiem, że historia Kaszub jest ciekawa i chcieliście to przekazać, ale dlaczego akurat reportaż? Przecież to jest, tak jak sami mówicie, dosyć no, trudna formuła do tego, żeby aktorsko go przekazać. No, pracujesz w filmie, w serialach, ty pracujesz w teatrze, też jako aktor, przecież jesteście zawodowcami. No ale na co dzień reportaże, naprawdę? Mieliście już do czynienia z czymś takim?
3: My w ogóle uwielbiamy czytać reportaże, naprawdę. To jest chyba nasz ulubiony gatunek w ogóle do czytania. I bardzo reportaże nas ciekawią, a myślę, że wybór padł też przez, Kuba, twoje pochodzenie, prawda?
1: No zdecydowanie zdecydowanie tak. I ja już miałem przyjemność pracować właśnie nad czytaniem reportażu. De facto książki też na temat Kaszub, czyli Welewetka, Jak znikają Kaszuby, Stasi Budzisz. Razem z Martą Strecker przygotowywałem to czytanie w Gdańsku. I już wtedy wiedziałem, że dla mnie czytanie performatywne reportażu ma duże, większe znaczenie niż czytanie dramatu, ponieważ odczytania dramatu już jest bardzo blisko do pełnej inscenizacji, mam wrażenie, do spektaklu po prostu i wcielania się w postaci. Zresztą miałem teraz tego przykład, ponieważ w mojej instytucji macierzystej, czyli w Nowym Teatrze imienia Witkacego w Słupsku, przygotowaliśmy czytanie performatywne dramatu Gabrieli Zapolskiej, Ich czworo. I rzeczywiście z czasem my już po prostu zaczynaliśmy ten tekst pamiętać, przez co te teksty już nie były nam tak bardzo potrzebne i z czytania powoli zaczyna się robić już po prostu spektakl. A w przypadku reportażu, mam wrażenie, że ciekawe jest, jeżeli my próbujemy udramatyzować reportaż, który po prostu z natury nie jest formą dramatyczną. I przez to jest tak fascynujący, bo jest po prostu prawdziwy, do bólu prawdziwy.
2: Już zapraszamy właśnie w najbliższą sobotę do Parku Kaszubskiego w Pucku, czyli naprzeciwko Urzędu Miasta o 21:00. No i tu też ta pora jest ważna, bo to co powiedzieliśmy, też gdzieś chcecie, żeby to nie było tylko wybrzmienie samego tekstu, ale żeby faktycznie trochę tego widza w ten świat wprowadzić, dać mu odczuć, więc tutaj, tak jak patrzę, chociażby i wizualizacje, i muzyka zagości, więc taką namiastkę jednak pełnego spektaklu będziemy mieli.
1: No myślę, że poniekąd tak, że tutaj rzeczywiście ten tekst w dłoniach aktorów będzie nie tylko po prostu tekstem, którym będą się posiłkować, ale stanie się też poniekąd trochę rekwizytem tego wszystkiego, tego wydarzenia, które wspólnie konstruujemy, bo tak jak wspomniałeś, pracujemy też nad wizualizacjami z użyciem też kamery na żywo, za którą odpowiada Bartosz Radzikowski. Mamy też muzykę na żywo, którą będzie przygotowywać Klaudia Rucińska. Więc no, rzeczywiście są to takie dodatki, które uświetnią całe to wydarzenie i nadadzą temu wydarzeniu taki naprawdę wyjątkowy charakter, wydarzenia, którego w Pucku po prostu jeszcze nie było, bo czytanie performatywne gości tam pierwszy raz. Więc tak, staramy się rzeczywiście przygotować to na profesjonalnym poziomie i w taki sposób, żeby ludzie rzeczywiście zostali trochę wciągnięci w tą historię i lepiej ją poznali, bo też mam po prostu wśród moich bliskich, nawet wczoraj rozmawiałem z moją mamą, która o Marszu Śmierci z obozu w Sztutów nie wiedziała nic, albo wiedziała, tylko słyszała jakąś jedną historię, a my tutaj rzeczywiście też w tą historię będziemy się zagłębiać, trudną historię Kaszub.
2: Czyli te teksty to będzie faktycznie ta trudniejsza część, no to masz trudne zadanie, skoro byś musiała wchodzić w różne postaci, kilkanaście, już nie chcę mówić, że 50 twarzy Julity tu wyjdzie, oczywiście.
3: No panie, zobaczymy, no. Może tak się wydarzy.
2: Ale rozumiem, to jest chyba dosyć trudne zadanie. No tak jak mówisz, dopiero zaczęliście te próby, ale gdzieś już się wyłania to, jak to będzie wyglądało, no bo aktor zawsze jednak wchodzi też trochę w tą rolę. No tutaj ciężko wymagać od ciebie, żeby aż tak mocno się zżyć z tymi postaciami.
3: Tak, ale ja myślę, że gdzieś Naszym celem

0: Problem jest precyzyjne podanie tekstu, to na pewno, ale myślę, że gdzieś to wchodzenie w postaci siłą rzeczy będzie się pojawiać, jakby no ciężko by się tak było tego totalnie odgrodzić. Natomiast tak jak mówię, myślę, że to podanie tekstu w atrakcyjnej formie będzie dla nas najważniejsze. Dzisiaj mieliśmy pierwszą próbę, gdzie tak naprawdę przeczytaliśmy sobie cały scenariusz. Coś już tam się nam zaczyna rysować, ale myślę, że rzeczy wyklarują się na przestrzeni tego tygodnia.
1: Tak, no tutaj ważna też będzie wasza współpraca z autorką muzyki, Klaudią Rucińską, tak, która nie będzie robiła takiej typowej kompozycji muzycznej, tylko bardziej chce zadbać o jakąś taką, jakiś ambient, jakąś taką całą tą dźwiękosferę, w którą po prostu ubierzemy to wydarzenie. Więc będzie to naprawdę, myślę, interesujące zobaczyć takie współgranie tego słowa i dźwięku razem z obrazem też na żywo, co zresztą będziemy próbować zrobić w parku.
2: No i też dla widzów to będzie trochę ciekawe. Nie dość, że będą mogli właśnie poznać, bo tak jak powiedzieliśmy, w Pucku takiego czytania nie było, więc będą mogli na własne oczy, uszy doświadczyć tego, ale też to, co później będzie. No bo są różnego rodzaju spotkania autorskie z pisarzami. No tutaj będziemy mieli spotkania autorskie połączone z odsłuchaniem tego i bycie świadkiem, więc bo tutaj też ta druga część całego wydarzenia, no to ta część, w której też publiczność będzie mogła już nie tylko słuchać, ale też brać udział, zadawać pytania, opowiadać też o swoich, powiedzmy sobie, reakcjach na to, jak wyszło i jak sam reportaż się przyjął, więc to jest ważne.
1: Tak, tak. Zaraz po czytaniu odbędzie się właśnie spotkanie z twórcami, czyli między innymi z nami, ale też wszyscy twórcy będą obecni w Pucku i przyjedzie również Tomek Słomczyński, autor tego reportażu. Będzie można też zakupić jego książkę po wydarzeniu, więc no myślę, że to jest naprawdę wyjątkowa okazja do tego, że takie małe święto literatury w Pucku się odbędzie, a całość odbywa się przy okazji, można powiedzieć, takiego nieformalnego weekendu kaszubskiego, który akurat w ten weekend po prostu w Pucku wypada, ponieważ następnego dnia będzie też część na Zielonej Plaży, która jest już prowadzona przez Urząd Miasta w Pucku.
2: No tak, to już ta część festynowa, ale to, co też jest ważne, bo pochodzisz z Pucka, niejako prawie będziesz puczczanką, tak, można powiedzieć, chociaż teraz wiadomo, jesteście gdzie indziej, Słupsk, pewnie cała Polska, tak, jako aktor serialowa, no ale to też jest bardzo ważne, że no udaje się to wrócić do Pucka, no i udaje się też właśnie dzięki waszej wspólnej inicjatywie, dzięki też fundacji, którą macie, z którą rozumiem, będziecie też wracać, starać się, no bo te wydarzenia jesteście w stanie robić, dofinansować, więc to jest też fajna rzecz, żeby gdzieś zapoznać się z tą waszą działalnością.
0: Tak, my prowadzimy stowarzyszenie, które działa właściwie bardzo krótko, bo od lipca ubiegłego roku i jest to, można powiedzieć, taka nasza pierwsza produkcja, która jest zrobiona przez nasze Stowarzyszenie Teatru Dwie Głowy. Także tym bardziej bardzo nie możemy się tego doczekać.
1: W tym roku ogólnie mamy taki, gdzieś postanowiliśmy, że poświęcimy ten nasz pierwszy rok działalności na działania mocno związane z naszymi małymi ojczyznami i wydarzenie czytanie performatywne reportażu Kaszebę jest właśnie pierwszym z nich, a w listopadzie odbędzie się czytanie performatywne książki Kobiety Nowej Huty, też reportażu na temat kobiet, które budowały nową hutę w Krakowie i to jest miejsce, w którym urodziła się Julita, więc gdzieś tak się podzieliliśmy, że rzeczywiście jedno wydarzenie w Pucku, drugie w Krakowie, w Nowej Hucie, żeby oddać jakoś też hołd po prostu miejscu, w którym się urodziliśmy.
2: Później można się wymienić.
1: Na przykład. Może jakiś taki będzie mały switch.
2: Czyli Nowa Huta zagości w Pucku. Też tak może być.
1: Tak, tak.
2: No to proszę Państwa, zachęcamy. 15 sierpnia, 21. Park Kaszubski w Pucku i czytanie performatywne reportażu Tomasza Słomczyńskiego o Kaszebę właśnie w wykonaniu naszych, między innymi naszych dzisiejszych gości, którym już dziękuję teraz serdecznie za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Julita Koper, czyli aktorka, no i Jakub Mielewczyk, reżyser właśnie tego performatywnego czytania. Dziękuję wam ślicznie, no i powodzenia, do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Por Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązania.

0: Zalanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30

0: do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.
4: Polski konsulat pomaga poszkodowanym Polakom w Chorwacji. Rozpoczęły się obchody święta Wojska Polskiego w południe defilada. Wydłużone pociągi wożą pasażerów w ten długi sierpniowy weekend. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czworo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
4: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami.

0: odwołano po 3 godzinach. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
1: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11:30, wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Przed nami bardzo ładna, upalna sobota, bezchmurnie, trochę więcej chmur jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach. Na termometrach dziś do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum i 35 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy tylko umiarkowany.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: na Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Sand

0: w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie może cię tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
3: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie. Czas na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Anna Pobłocka, zastępca dyrektora Wejherskiego Centrum Kultury. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Pani dyrektor, no nie da się ukryć, wakacje to jest ten czas, kiedy w Filharmonii Kaszubskiej, oczywiście cały czas się dużo dzieje, bo i zajęcia, i filmy, i oczywiście także różnego rodzaju chociażby wydarzenia związane z teatrami, czy wynajmem sal, ale te główne też, główna część działalności, przynajmniej bardzo duża jej część, przenosi się w plenery. I tak mieliśmy już różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, kino plenerowe. No ale przed nami jedna z takich najważniejszych, najciekawszych też imprez wakacyjnych, co już chyba od dobrych 10 lat pojawia nam się w wejherowskiej przestrzeni.
6: Tak, w okresie letnim przenosimy się w plener, żeby wyjść do mieszkańców, do naszych gości. Mamy też oczywiście, mieliśmy zajęcia wakacyjne, warsztatowe w temacie dziedzictwa kulturowego Filharmonii Kaszubskiej, natomiast, tak jak mówimy, sierpień należy do Retro Wejherowa od 2016 roku i tam też zapraszamy. W tym roku, 15 sierpnia, na placu Jakuba Wejhera będzie się działo co roku inna tematyka. W tym roku podejmujemy tematykę Półwyspu Iberyjskiego, ale również nawiązując do roku poprzedniego, czyli do Batorego.
5: No właśnie, to o programie sobie oczywiście tego wydarzenia jeszcze wspomnimy, ale tych podróży w czasie, a za sprawą Batorego także podróży w świecie, było dosyć sporo. No i powiedzmy sobie szczerze, to też no, co roku gdzieś w inne zakamarki, to między dwudziestolecie międzywojenne, to właśnie Batory, to inne rzeczy. Trochę tych pomysłów trzeba było jednak mieć, żeby mieszkańcom i gościom zapewnić właśnie tego typu podróże.
6: Jak najbardziej. W 2016 roku zaczęliśmy od lat 20-30 i to kilka lat było kontynuowane z uwagi na to, że inną tematykę szczegółową podejmowali. Mówiliśmy o strojach, mówiliśmy o kulturze, mówiliśmy o potrawach, wiele tematów podejmowaliśmy w tym zakresie. Też zajmowaliśmy się artystami tamtego okresu i również te tematy były podejmowane, było również kino letnie, także tutaj wiele rzeczy takich się zadziało. I przyszedł czas na taką większą zmianę już w zeszłym roku. Nie podejmowaliśmy tematy już troszeczkę dalszych okresów w muzyce, lata 50., 60., także ten temat muzyki troszeczkę poszedł do przodu. No i Batory, który w zeszłym roku zawitał na rynek z uwagi na przypadające w tym roku rocznicę stulecia Gdyni. I zaczęliśmy temat, który mam nadzieję będziemy kontynuować dalej. W zeszłym roku Batory, w tym roku również Batory, ale teraz już zawita do portu.
5: No tak, w zeszłym roku wyglądało to troszeczkę inaczej, ale też to, co jest ważne, o czym trzeba pamiętać, to nie sam 15 sierpnia. przygotowania do tego wydarzenia trwają już od dłuższego czasu. Różnego rodzaju warsztaty, kiedy

0: tak jak pamiętamy, florystyczne, na przykład przygotowania wianków, czyli w tym roku także, ale związane oczywiście z Półwyspem Iberyjskim.
1: Jak najbardziej, zawsze podejmujemy tematy takie dodatkowe, towarzyszące. Co roku są inne, robiliśmy już

0: Bukiety przez kilka edycji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także wiele tematów takich podejmujemy, żeby troszeczkę ten temat rozwinąć i żeby osoby uczestniczące w warsztatach, bo to jest w formie warsztatowej, jakieś nowe umiejętności również pozyskały. Również taniec co roku się pojawia. Był swing, był foxtrot. W tym roku będzie flamenco.
1: No będzie, prawdę mówiąc, już było, no bo warsztaty trwają już od dłuższego czasu,
0: jeszcze trwają,
1: jeszcze trwają,
0: mamy ostatnie zajęcia 13 i później pokaz 15 sierpnia.
1: No to właśnie, bo to jest też takie fajne, że dzięki temu przygotowaniu część osób jest już, że tak powiem, porządnie nastrojona na to wydarzenie. To nie dość, że stroje, to właśnie ten podstawowy taniec, który też później możemy obserwować, więc rozumiem, w tym roku także trochę osób brało w tym udział, no i będziemy mieli okazję właśnie przez ten, w ten sposób też stać się jakby jeszcze bardziej częścią no, tamtych lat i tamtej przestrzeni.
0: Jak najbardziej. To, co zauważyliśmy, to też co roku mamy w grupie osób tańczących osoby, które się pojawiły, które brały już udział w poprzednich edycjach, także już kilka tańców mają umiejętności, aby tutaj zaprezentować. Także staramy się rzeczywiście, żeby wprowadzić ten klimat, żeby nasi mieszkańcy już troszeczkę zaczęli się do tego tematu przygotowywać, tak jak my się przygotowujemy, czytamy, oglądamy, przygotowujemy materiały promocyjne, także bardzo to wydarzenie jest bliskie naszemu sercu i staramy się rozwinąć jak najbardziej w tym zakresie, jeśli chodzi o takie o kolory, o żeby jak najbardziej ta tematyka była przybliżona.
1: No to można powiedzieć, Batory już odpłynął po tych przygotowaniach, no a 15 kiedy, gdzie i jak dopływa?
0: Tak, 15 sierpnia na placu Jakuba Wejhera będą dwie części tak naprawdę, bo będzie podłoga do tańca, na której będziemy na statku, a już za tą podłogą, czyli za wyjściu poza pokład, będziemy mieli możliwość zobaczenia tego portowego klimatu, różnych stoisk, wachlarzy, chust, przeróżnych elementów, które są związane właśnie z tematem Hiszpanii, Portugalii i również Polski.
1: No to przede wszystkim powiedzmy też, o której się w ogóle na pokładzie Batorego spotykamy, bo to jest też najważniejsze, do której będziemy nim pływać po tym Półwyspie Iberyjskim, czyli tak zaprosimy właśnie na to, co już konkretnie będzie się działo.
0: Tak, na plac Jakuba Wejhera zapraszamy od godziny 15. Tam zagrają dla nas zespoły Astrolab, Los Bomberos i polski zespół Swing Like That Jazz Band.
1: To przepraszam, ale skupmy się trochę na tych zespołach, bo to ciekawie brzmi. To z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia podczas tego wieczoru?
0: Z Portugalią, z Hiszpanią, będzie trochę fado, ale takiego lżejszego. Będą również polskie rytmy, jak przystało na Batorym, także wszystkie klimaty będzie można tam posłuchać. Będzie wesoło, będzie energetycznie i zmiennie na pewno. Także od godziny 15 do 20 będzie można wziąć udział w tych koncertach, również w animacjach, które przygotowaliśmy, nawiązując do Hiszpanii, Portugalii. Będą animacje dla dzieci, będą też warsztaty ilustratorskie, co jest bardzo ciekawe. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału pomiędzy 16 a 18. Akurat ta atrakcja będzie i ona będzie dla dorosłych skierowana, także jeśli ktoś będzie chciał porysować, to zapraszamy serdecznie również.
1: No właśnie, to jest taka tradycja, że ten taniec, który się dzieje, to jest oczywiście jedno i najważniejsze, bo skoro mówimy właśnie retro potańcówka, tak, retro wejherowo, no to potańcówka bez tańca, ciężko by sobie to wyobrazić, tym bardziej, że rytmy skoczne, ale właśnie te wszystkie stoiska, będzie można się naprawdę poczuć, tym bardziej jak już troszkę chociaż przyjdziemy przygotowani, bo tutaj zachęcamy też do tego, żeby każdy, czy to mieszkaniec, czy gość, no w jakikolwiek chociaż sposób tym swoim ubiorem się do tego stylu także w jakiś sposób no, przyczynił, tak, do tego, żeby to wyglądało jak najlepiej.
0: Tak, w tym roku akurat troszeczkę podchodzimy do tematu strojów bardziej lekko. Już nie ma tego lat 20. i 30. takiego rzeczywiście prośby o to, żeby właśnie w tym klimacie się przebrać. Teraz ubieramy się Portugalia, Hiszpania, Polska, jak komu?
1: Luźno zwiewnie.
0: Luźno zwiewnie, aby dobrze było tańcować podczas wydarzenia.
1: Tym bardziej, że chyba z 30 stopni ma być. Taki jakiś upał przewidują, przynajmniej na dzisiaj, na sobotę.
0: Tak, więc. Ale będzie też można...

0: można napić się lemoniady, także zapraszamy serdecznie. Będą również owoce, jak co roku staramy się jednak zadbać o tą kwestię, żeby można było coś zdrowego również sobie zjeść. Także owoce to rzeczywiście co roku również się pojawiają. Będą wystawy, także będzie również coś takiego dla oka. Dwie wystawy w tym roku. Będzie wystawa Portugalki Marisy Grillo i będzie również wystawa naszego Stowarzyszenia Pasji, gdzie będzie można obejrzeć obrazy Batorego. Także to są takie wystawy, które przygotowaliśmy na ten rok. Będzie również w przestrzeni, będą widoczne również dodatkowe kolory nawiązujące do Portugalii i Hiszpanii.
1: Czyli będzie się działo bardzo dużo i to, co jest też bardzo ważne, to wszystko się dzieje też dzięki projektom, które tutaj organizuje i w których bierze udział Wejherskie Centrum Kultury.
0: Tak, ta część pierwsza, czyli ta od 15 do 20 to jest retro wejherowo cykl, który od 2016 roku jest realizowany. Natomiast tego samego dnia na placu Jakuba Wejhera również będziemy realizować drugie wydarzenie, które będzie nawiązywać do Portugalii, Polski i połączenia tych dwóch krajów pod kątem wzorów przede wszystkim i muzyki. Będą to wzory kaszubskie połączone z Azulejos, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zagrają dla nas DJ-e, DJ z Portugalii, DJ-ka z Polski. Będą wizualizacje przygotowane przez Artura Wyszyckiego, także będzie bardzo ciekawie, troszeczkę klimat się zmieni. Będzie bardziej nowocześnie, z uwagi na to, że jest to będą zasady DJ-skie, ale bardzo, bardzo ciekawe i ta część potrwa do godziny 22. Ten projekt, tak jak wspomniałeś, jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Synergie 2026.
1: Czyli dwa piękne wydarzenia, które nas przybliżą do Półwyspu Iberyjskiego. No nie trzeba wylatywać z Polski, wystarczy do Wejherowa, żeby poczuć ten właśnie hiszpański i portugalski klimat.
0: Tak, staramy się, żeby ten 15 sierpnia rzeczywiście był wypełniony i na szczęście udało nam się zrealizować te dwa wydarzenia, uda nam się zrealizować te dwa wydarzenia tego samego dnia na placu Jakuba Wejhera. Serdecznie zapraszamy. Pogoda będzie ładna.
1: A jak komuś będzie mało, to jeszcze w niedzielę zapraszamy na koncert letni.
0: Zapraszamy jak najbardziej, koncert letni od godziny 17, gdzie zagra zespół GIS. Także plac Jakuba Wejhera przez ten weekend będzie cały czas wybrzmiewał muzyką.
1: No to proszę Państwa, zapraszamy Państwa serdecznie. Wszystkie informacje oczywiście cały czas też tam Państwa już odsyłamy, bo tam i możecie znaleźć informacje o projektach, o wystawach, o wydarzeniach, o kinie, o tym wszystkim, co dzieje się w Wejherowskim Centrum Kultury. Już są też propozycje na jesień, jeżeli chodzi o propozycje koncertowe. No i oczywiście na te najbliższe wydarzenia na stronę internetową wck.org.pl. Tam najwięcej informacji. No i przede wszystkim właśnie warto najbliższą sobotę zaplanować sobie. Także jeżeli udajecie się na plażę, to do 15 od 15 na Wejherowski Rynek, bo będzie się działo bardzo dużo, więc zapraszamy serdecznie jeszcze raz, a tymczasem ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Wetarski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była Anna Pobłocka, zastępca dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra. Bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
5: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie.

0: Jebaj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00.

0: Tej, a to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
1: Reklama.
6: Kolejne ofiary kąpieli wodnych. Policja apeluje o rozsądek. Na 2 tygodnie wróci obniżona cena za paliwo. Korki na szlakach w polskich Tatrach, w Zakopanem, w centrum miasta, także oblężenie turystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6 zł i 41 groszy. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7 zł i 20 groszy, a olej napędowy 7 zł i 37 groszy. 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
7: W historii mieliśmy już do czynienia z większymi defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
8: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji i modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakończyć

0: traktować kolejny sprzęt, będzie on się prezentował.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
2: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności zapewniona będzie woda. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. W całym kraju dziś bezchmurnie, jedynie trochę chmur na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach. Na termometrach do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum i 35 na zachodzie. Norda.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl. Reklama.
5: Rozmowy o Nordzie.
6: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Nord FM i w Twojej Telewizji Morskiej, a dzisiaj ze mną przedstawicielki Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Lęborku, pani Karolina Wysocka z Lęborskiego Uniwersytetu Społecznego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
6: I pani Alina Fegler-Kotkiewicz, Stowarzyszenie Eduk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: A my dzisiaj rozmawiamy o tym, jak organizacje pozarządowe współpracują, jak zachęcacie też organizacje pozarządowe do współpracy, no i w związku z tym odbędą się targi właśnie organizacji pozarządowych. Proszę powiedzieć, co to za pomysł, co to za wydarzenie?
8: Jest to już wydarzenie coroczne, ponieważ przynajmniej od 7 lat jest organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu Eduk w Lęborku, ale w tym roku chcemy to zrobić z większym rozmachem, ponieważ zaangażowała się w to działanie właśnie Rada Działalności, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Więc chcemy wspólnie świętować te targi, wspólnie chcemy zaprosić organizacje pozarządowe i chcemy zaprosić mieszkańców, żeby przybyli na Plac Pokoju. To będzie taka impreza, która odbywać się będzie równolegle do Ceramicznego Lęborka, więc w jednym miejscu, w jednym czasie będzie się bardzo dużo działo. Bardzo aktywnie będzie można poznać to, co się dzieje w Lęborku, ale też co konkretne organizacje w Lęborku mogą zaoferować mieszkańcom. A z drugiej strony, często organizacje dziwią się, że mieszkańcy tak niewiele wiedzą o tym, co robią. A jest to taki moment, kiedy właśnie można pokazać, co robimy, w jakim zakresie, gdzie wspieramy, kogo wspieramy, a z drugiej strony mieszkańcy dzięki temu mogą się dowiedzieć, gdzie uderzyć, jeżeli potrzebują pomocy.
6: No właśnie, w jakiej formie odbędzie się to wydarzenie? Rozumiem, że organizacje będą się wystawiać, każdy będzie mógł podejść, zapytać, sprawdzić. Dobrze zrozumiałam?
8: Dokładnie tak. Każda organizacja, która się zgłosi do nas, też przygotuje pewien zakres tego, co będzie chciała pokazać, czym będzie chciała się pochwalić, albo co będzie chciała zorganizować. My tak z doświadczenia wiemy,

0: że są takie organizacje, które co roku są na targach. Zawsze na przykład Stowarzyszenie Amazonek daje możliwość przebadania piersi, oczywiście nie własnych, tylko na fantomie. Często bywało też bractwo historyczne, było możliwość strzelania z łuku, walki nożem, mieczem. Przepraszam bardzo. My też oferujemy ze strony Stowarzyszenia EDUK dużo atrakcji, ponieważ będą też animacje dla dzieci i ogólnie informacja, więc każde stowarzyszenie, które tam jest, przygotowuje coś dla mieszkańców, jakąś niespodziankę, na którą zapraszam.
1: To wydarzenie to też taka forma rozrywki, takiego spędzenia zakończenia lata, czyli oprócz tego, że się organizacje zaprezentują, to właśnie będzie można przyjść i wspólnie spędzić czas.
0: Dokładnie.
1: To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to też ważne. Mówiły Panie o tym, że to jest też forma współpracy, tego w jaki sposób organizacje pozarządowe same mogą gdzieś tam się kontaktować. Taki networking właśnie na tym spotkaniu też będzie się odbywał.
2: Mhm. No, przede wszystkim zależy nam bardzo na tym, żeby poznać organizacje, które działają w Lęborku i żeby te organizacje ze sobą współpracowały, komunikowały i siebie nawzajem znały. Dlatego, że robimy bardzo wiele rzeczy na rzecz lęborczan i mieszkańców okolic Lęborka i czasami nie wiemy dokładnie, kto mógłby nam w jakimś obszarze pomóc, z kim można by było nawiązać współpracę, gdzie należałoby się zgłosić po jakąś pomoc. Więc dlatego myślę, że takie targi właśnie są po to, żebyśmy my jako organizacje mieli szansę ze sobą porozmawiać, ale też żebyśmy my mogli porozmawiać z ludźmi, na rzecz których działamy, bo działamy głównie na rzecz ludzi w Lęborku. I bardzo zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nas, do podzielenia się z nami potrzebami, przemyśleniami na temat działalności organizacji pożytku publicznego, co Państwo chcielibyście nam powiedzieć, jakie Państwa problemy możemy rozwiązać. To jest wszystko moment, w którym mamy szansę porozmawiać na żywo, spotkać się, może wypić kawę i no. Tak, jesteśmy w stanie wtedy się rzeczywiście bliżej poznać.
1: Proszę powiedzieć, bo zapraszają Panie organizacje, w jaki sposób tak technicznie już można się do Was zgłosić i wziąć udział w tym wydarzeniu?
0: Informacje są publikowane na stronie Stowarzyszenia EDUK, ale jeżeli nie trafimy na Facebooka Stowarzyszenia, to zawsze zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Krzywoustego 1, pokój 135. Tam nasi doradcy i specjaliści do spraw informacji dla organizacji pozarządowych codziennie udzielają informacji i wsparcia, więc można zadzwonić, można też przyjść, można po prostu porozmawiać, tak? Bo to jest jakby szersza działalność tego, co robi Centrum Organizacji Pozarządowych, bo poza organizacją targów i innych spotkań, które właśnie dotyczą jakby integracji sektora pozarządowego w mieście Lęborku, to również w Centrum Organizacji Pozarządowych wszyscy mieszkańcy, którzy chcą założyć jakąkolwiek organizacje, jakieś grupy inicjatywne, które myślą, żeby założyć stowarzyszenie, fundację, w jakikolwiek sposób się sformalizować, są zaproszeni do tego, ponieważ mamy wsparcie konkretnych doradców, którzy od początku do końca są w stanie udzielić pomocy, włącznie z przygotowaniem spotkania założycielskiego, czy nawet wysyłaniem wniosku do KRS-u. Mamy też wsparcie mentoringowe dla tych organizacji, które już powstały, ale stoją na rozdrożu, nie wiedzą, jak się rozwijać, więc to jest wtedy mentor pomaga jakby określić cele krótkoterminowe, długoterminowe, pokazać, jakie szkolenia, jakie kompetencje są potrzebne, żeby organizacja dalej się rozwijała. Mamy szkolenia dla organizacji, mamy też doradztwo. Na przykład mamy doradztwo prawnika,

doradztwo księgowe, doradztwo cyfrowe. Jesteśmy w stanie zorganizować każdą formę doradztwa w zależności od tego, jakie są potrzeby organizacji. No i też organizujemy też wspólnie z Radą

0: i pomysłów na wspólne inicjatywy, bo to też jest po prostu bardzo ważne.
1: No, podczas forum spotykamy się z przedstawicielami nie tylko organizacji pozarządowych, ale też i samorządów, i biznesu, więc no, to jest naprawdę już taka wiedza w pigułce, a ja chciałam Państwu powiedzieć, że Uniwersytet Społeczny to jest właśnie taka fundacja, która powstała dzięki wsparciu centrum tutaj i dzięki wsparciu Eduka i dzięki wsparciu innych organizacji w Lęborku, które właściwie no, są trochę współwinne naszemu powstaniu, więc i które serdecznie pozdrawiam tutaj, bo naprawdę warto, skorzystać z tej pomocy i no, ona naprawdę dużo wnosi. Na początku każdy jest zagubiony, nie wie, w którą stronę ruszyć, nie wie, skąd wziąć pieniądze, nie wie, jak się rozliczyć, jak napisać sprawozdanie. I to wszystko właśnie, te pierwsze kroki mamy dzięki wsparciu COP-u zapewnione. Także ja jestem... My już trochę dorośliśmy, więc już zaczynamy powoli o własnych siłach chodzić, ale dzięki COP-owi wystartowaliśmy i pewnie było nam znacznie łatwiej. I pewnie wielu błędów uniknęliśmy, które byśmy popełnili na początku.
2: No właśnie tutaj mówimy o takim żywym przykładzie współpracy właśnie i tego wsparcia, które nawzajem sobie organizacje dają. To jest też wsparcie takie pewnie w pozyskiwaniu środków i finansowaniu działania tych organizacji, bo powiedzmy sobie szczerze, że to, no to jest ważne, myślę, w tym, żeby organizacje mogły działać, prawda?
1: I bardzo często właśnie mówimy o tym, że że ta kołderka jest krótka, że rywalizacja o środki, że może lepiej nie będziemy komunikować, bo jeszcze ktoś się dowie, co mamy zamiar zrobić. Ja uważam, że ta kołderka nie jest aż taka znowu krótka, jeżeli chce się ją wspólnie użytkować, a jeszcze można się przytulić i będzie cieplej. Także nie przesadzajmy z tym urynkowieniem organizacji pozarządowych, nie przesadzajmy z tą konkurencją, z tą rywalizacją. Myślę, że co najmniej tyle samo jest za współpracą, co tych argumentów może mniej za nią. I naprawdę organizacje pozarządowe są tak różnorodne i działają na tak różnych polach i mają tak wiele do zaoferowania sobie nawzajem, że myślę, że tak, współpraca bardziej aniżeli konkurencja. To jest to, czego powinniśmy się trzymać.
0: Wiele rzeczy można naprawdę zrobić bez pieniędzy. My jako Stowarzyszenie Eduk nieraz to widzieliśmy w naszej historii, że czasami, nie wiem, dotując 500 zł takiej grupie młodzieżowej, oni są w stanie zrobić imprezę dla całego miasta dzięki współpracy. I to też chyba warto podkreślić, że Centrum Organizacji Pozarządowej to też są pieniądze dla organizacji pozarządowych. To jest Fundusz Akumulator Społeczny, to jest moc małych społeczności, czyli nowy projekt rządowy. Takie wsparcie dla organizacji oczywiście nie istniałoby bez wsparcia też publicznego i tutaj od lat centrum wspiera gmina miasto Lęborg, dotując powstanie takiego centrum, ale również Narodowy Instytut Wolności i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, więc tutaj jakby wielu grantodawców składa się na to, żeby po prostu organizacje mogły powstawać, mogły się rozwijać, mogły się też profesjonalizować, bo to jest ten jakby ostatni etap rozwoju organizacji. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że tak przy okazji tych targów, że to nie jest jakby przypadkowe, że targi odbywają się razem z Ceramicznym Lęborkiem, ponieważ cała inicjatywa jest właśnie inicjatywą trójsektorową. to firma Wienerberger zebrała nas, przeprowadziła dialog społeczny we współpracy takiej międzysektorowej i

0: i z miastem, czyli z władzami miasta, ale też z działem promocji w mieście Lemberg i z organizacjami pozarządowymi. W ramach diagnozy tam wyszła taka informacja, że mieszkańcom Lemberga brakuje miejsc, spotkań, wspólnych imprez i to już jest czwarta edycja, którą robimy wspólnie. Tak, razem z firmą Wienerberger, razem z miastem i razem z organizacjami pozarządowymi, takimi na przykład jak Stowarzyszenie Eduk, ale nie tylko, jak organizacja turystyczna, czasami włączał się ZHP, czasami był to też...
1: Polski Czerwony Krzyż.
0: No tutaj akurat Bractwo Historyczne jeszcze brało udział, Muzeum Lemborskie, Zespół Pieśni i Tańca Lewino, więc to jest takie... KGW, więc to jest taka wspólna impreza, dlatego też zostaliśmy zaproszeni jako organizacje pozarządowe do tego, żebyśmy uczestniczyli w tym właśnie w ramach targów organizacji pozarządowych, żeby zrobić to wspólnie i żeby ta jakość właśnie wynikająca ze współpracy, dodana ekstra, tak, mogła się ujawnić. Dlatego myślę, że jest to wyjątkowe wydarzenie, na które naprawdę serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko z Lemborga, bo tam będzie bardzo dużo się działo. Będą konkursy, będzie gra terenowa, będzie garncarz, będzie można sobie ulepić cokolwiek chcemy z gliny. Będą animacje, gry, zabawy dla dzieci. Wiele, wiele atrakcji.
2: To jeszcze króciutko na koniec. Gdzie i kiedy, proszę przypomnieć naszym widzom i naszym słuchaczom, odbędą się targi?
0: 29 sierpnia zawsze odbywają się właśnie w ostatnią sobotę sierpnia. Zaczynamy od godziny 11.
1: Na Placu Pokoju w Lemborgu.
2: Zapraszamy oczywiście na targi organizacji pozarządowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były przedstawicielki Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Lemborgu, pani Karolina Wysocka, Lemborski Uniwersytet Społeczny. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: I pani Alina Fegler-Kotkiewicz, Stowarzyszenie Eduk. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
6: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
5: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
6: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: love is the answer. Autopromocja.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i

0: turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pulski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
6: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie może Cię tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.
5: Morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego startuje już za chwilę, a w Warszawie za godzinę rusza defilada wojskowa. Polska ma najwyższy pomnik Maryi w Europie. Dziś uroczyste poświęcenie tej figury. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach marynarki wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
6: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
5: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11.20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13.30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
7: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
5: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
8: Robi wrażenie, no może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się

0: Trochę bliżej podejść?
1: Tak.
2: No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
1: Tak. Pomnik widać z Krajowej Dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe. Gorąca sobota w całym kraju, dziś do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, ale w centrum już do 30, a na zachodzie do 35 stopni. W całym kraju niemal bezchmurnie, trochę chmury pojawi się jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy

0: wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
5: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Tomasz Tandek, prezes zarządu klubu sportowego Orkan, oraz Jakub Wieland-Tandek, instruktor samoobrony dla dzieci, również z klubu sportowego Orkan. Witamy.
6: Witamy serdecznie.
5: Rozmawiać będziemy o działalności klubu, o samoobronie, ale od klubu sobie zacznijmy. Czym w ogóle zajmuje się klub sportowy Orkan? To, że sportem, to wiadomo, bo w samej nazwie to się kryje. No ale już tutaj o samoobronie zaczęliśmy. Jak to łączycie?
6: Tak. Przede wszystkim samoobrona. Zaczęliśmy około 20 lat temu od samoobrony w systemie Krav Maga Global, tak? Pochodzi to z Izraela, jest to bardzo skuteczny system samoobrony typowo na ulicy. To nie było nic związane ze sportem, tak? Ale po pewnym czasie pracy w Lęborku klub sportowy Orkan, całą organizację klubu sportowego Orkan przejęliśmy kilka lat temu. To jest też doświadczenie kilkunastoletnie lęborskiego boksu, że tak powiem. Więc połączyliśmy samoobronę, to jest jedna dyscyplina. Dodaliśmy boks, to jest druga dyscyplina i tu już w kierunku boksu olimpijskiego idziemy. Dlatego jest to klub sportowy, nie tylko klub sportów sztuk walki czy klub samoobrony, ale klub sportowy. Łączymy te dwie dyscypliny.
7: No i co też jest super dodatkiem? To właśnie zajęcie dla dzieci, bardziej samoobrona dla dzieci, też w systemie Krav Maga Global. I co jest super, no to nie wygląda tak, jak może się wydawać, że dzieci uczą się bić, dzieci uczą się bronić przed jakimiś, nie wiem, strasznymi rzeczami, tylko to jest po prostu zabawa. I dzieci poprzez zabawę uczą się skutecznych technik samoobrony, więc nawet nie są świadome tego, jak ważnych umiejętności się uczą.
6: Uczą się procedur bezpieczeństwa tak naprawdę. Skupiamy się na tym, żeby dzieci uczyć procedur bezpieczeństwa, czyli bezpiecznego podejmowania decyzji i zachowania się w danym konkretnym momencie, tak? To jest podstawa, a później przez analogię, tak jak Jakub powiedział, przez zabawę, okazuje się, że delikatnie mówiąc, przenosimy te techniki samoobrony i dziecko zaczyna w wieku powiedzmy 5 lat, ale za 5-10 lat nabywa siły i on analogicznie to powtarza i z tego się robi już technika skuteczna.
5: Zanim przejdziemy sobie właśnie do tych konkretnych przykładów, do tego, jak wasze ćwiczenia wyglądają, do tego, kiedy samoobrona jest potrzebna, to sobie jeszcze omówmy w ogóle, kto do klubu należy w tym momencie.
6: Zacznij może, Jakub, od tych najmłodszych.
7: No to tak naprawdę najmłodsi klubowicze w naszym klubie, rekordzista ma 3,5 roku, ale tak średnio od 4 roku życia dzieciaki już trenują, idąc przez tam grupy starsze, 7 lat, 8, 10, aż do młodzieży. No więc jeśli chodzi o Krav Maga, to

0: Tak naprawdę trenujemy w każdym wieku, od młodzieży po seniorów. No i to może ty wspomnij o boksie.
1: Tak, dzielimy to na grupy. 4, 5, 3, 5 lat to jest taka grupa kids, najbardziej wdzięczna grupa, bo to są dzieciaczki, tu jest naprawdę zabawa. Później jest 7, 12, 8, 12 jest grupa junior, bardzo grupa duża, grupa dzieci. Później jest 13, 15 to jest grupa teenager, już takie młodziki, także ten. No i później są już młodzież i dorośli od 16 lat w górę do seniorów włącznie. Więc jeśli chodzi o uczestników, o studentów klubu, to od najmłodszych dzieci do seniorów, do osób, które mają około 70 lat i też trenują. Część naszych studentów jest członkami klubu, to są osoby, które biorą aktywny udział w zawodach, startują chociażby w zawodach boksu olimpijskiego, gdzie też jest w boksie bardzo podobny podział wiekowy. Może nie ma takich kiciaków, tak, ale już od juniorów zaczynamy. Później reszta też osób, które przychodzą ćwiczyć rekreacyjnie, bo to nie trzeba tak, że ktoś przychodzi i on od razu ma się stać zawodnikiem. Nie, to nie jest główny cel. Jeśli ktoś chce, ma predyspozycję, my to, że tak powiem, umożliwiamy. Natomiast jak ktoś przychodzi ćwiczyć rekreacyjnie, chce uczyć się samoobrony, żeby czuć się po prostu bezpieczniej na ulicy, to jest po prostu nie tam członek klubu, ale typowy klient, który chce się uczyć samoobrony, nie?
2: My już tutaj przeszliśmy do zajęć, do tego, kto należy, nie powiedzieliśmy jeszcze podstawowej rzeczy, gdzie w ogóle działacie, gdzie macie siedzibę, no i skoro już o siedzibie mowa, no to w takim razie, jak wyglądają konkretnie te działania, które w tej siedzibie prowadzicie?
1: Zaczynaliśmy w ogóle sztuki walki około 30 lat temu, więc ja, no Jakub nie ma tyle lat, tak, ale klub już około 30 lat historii. 15 lat Lęborg, tak, zaczęliśmy w Lęborku, klub jest w Lęborku, siedziba klubu jest na ulicy Bolesława Krzywoustego 1, centrum Lęborka. I tam mamy dużą, pięknie wyposażoną salę, tak? Sala, gdzie jest mata, gdzie jest ring, żeby można było też uprawiać dyscyplinę bokserską. To jest główna siedziba. Szkolimy bardzo dużo też, nazwę to wyjazdowo, tak? Także też sytuacje są takie, że na przykład firma, szkoła, jakieś stowarzyszenie chce robić takie dedykowane dla nich, tak? Szkolenie. Więc wyjeżdżamy też, instruktorzy wyjeżdżają na to szkolenie, tak? No i tutaj myślę, że w kierunku już możemy od tego roku Gdańska i Trójmiasta, ale to już Jakub, twoje tereny.
0: Tak, no i właśnie poszerzamy działalność, że tak powiem, więc w tym roku już tak na porządnie otwieramy kolejną lokalizację w Gdańsku, którą, no tak nieskromnie mówiąc, ja przejmę i będę działał, więc niedaleko Ergo Areny otworzy się fajna sala, na której będziemy też działać głównie z Krav Maga, ale również i inne dyscypliny i sporty walk i nie sporty walk, także...
2: No. To już się pojawiało tutaj dosłownie kilka razy. Czemu akurat Krav Maga? Czemu akurat tą dyscyplinę wybraliście? Niejakąkolwiek inną? Czy właśnie pewnie już tutaj od tego wychodziliśmy, chodziło o tą samoobronę, no ale jednak sztuk walki jest tyle, a wy przy Krav Madze zostajecie?
1: Około 30 lat, że tak powiem, doświadczenia i troszeczkę takiego szukania, tak? Wiadomo, że 10, 20, 30 lat temu gdzieś Kung Fu, Bruce Lee, to są takie bardzo w tamtym czasie znane osoby i tego było dużo. Ja zaczynałem osobiście od karate, także jestem bardzo szybko, no mówię, związany z różnymi dyscyplinami. Oczywiście skuteczny, fajny sport, karate nie mówię nic negatywnego, ale dla mnie za sztywne, za twarde, to nie było to. Później kung fu, może przez to, że w Lęborku była bardzo fajna sekcja kung fu. Gdańsk, Gdynia, też bardzo fajne sekcje, kilkanaście lat w tym kung fu się zajmowałem, jeździłem. Zresztą Kuba za dziecięcych lat też trenował kung fu jako taki malutki kiciak. Koło 15 lat temu, tak jak wspominałem, zupełnie przez przypadek poznaliśmy instruktora Krav Maga Global, który pokazał nam to, zaszczepił. Ja jeszcze wtedy pracowałem też w służbie mundurowej, więc to Krav Maga jest takim systemem, który wywodzi się z militarnego systemu. Oczywiście teraz jest to już ucywilnione, jest to typowo na grupę społeczną cywilną, natomiast zaczynała Krav Maga jako militarny system. I naprawdę porównując wiele systemów, stwierdziłem, że to jest po prostu to, tak? I od 15 lat trenujemy Krav Maga. Jest prosty, skuteczny, łatwy do nauczania dla każdego. I o to w tym chodzi.
2: Skoro już przy tym porównywaniu systemów jesteśmy, każdy ma jakieś mniejsze lub większe wyobrażenie, jak wygląda karate, jak wygląda kung fu. Czy dałoby się właśnie w taki prosty sposób opisać, jak wygląda?

0: Da, Krav Maga.
1: Tak, tak, w trzech słowach nawet. Prosto, szybko i skutecznie. I tak naprawdę na tym można skończyć, jeśli chodzi o Krav Maga. Bo zamysł jest taki, że nie ma to wyglądać ładnie, nie jeździmy na żadne zawody, żadne takie pokazy, które po prostu przedstawiają jakieś ładne figury i tak dalej, tylko to ma być skuteczne na ulicy. Więc zamysł jest taki, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej się obronić. I to, co ja osobiście lubię też akurat w Krav Maga Global, bo w tej federacji jesteśmy, więc tak naprawdę trenujemy od źródła.

0: się w Polsce, to to, co jest super, nawet on sam wspomina czasami, że kiedyś ludzie do niego przychodzili i mówili, że Krav Maga uratowała mi życie, bo tam miałem sytuację zagrożenia, obroniłem się, a dzisiaj ludzie przychodzą i mówią, że Krav Maga zmieniło mi życie, bo myślę, że tak można porównać też Krav Maga do innych tam sportów walk czy sztuk walk, że to nie jest tylko trening, to się nie kończy na treningu w sensie fizycznym, to też jest bardzo duży nacisk na trening mentalny, że faktycznie te ćwiczenia, które stosujemy, nie tylko rozwijają mnie w kierunku sportu, w kierunku fizycznym, ale również pokazuje między innymi, jak radzić sobie w sytuacji stresowej. Takiej zagrożenie na ulicy, no ale przenosi się też to na codzienne życie. Kiedy muszę podjąć ciężką decyzję, mam narzędzia, mam to wyćwiczone, jak mogę sobie lepiej radzić w tej sytuacji, to jest na pewno duży benefit.
1: No to zanim przejdziemy jeszcze do takich ostatnich dużych zagadnień, czyli projektach, które się szykują w przyszłości, ja bym tutaj się jeszcze właśnie na chwilę zatrzymał. Takich parę może porad praktycznych w takim razie. No dokładnie, co robić w takim razie w sytuacji kryzysowej, bo możemy tutaj mówić dużo właśnie o tej sztuce, o tym, że szybko, skutecznie, o działaniach, o tym, jak się uczyć, o tym, że warto, no ale jak nie powiemy nic praktycznego, to na co to wszystko? Kiedy znajdziemy się w sytuacji właśnie jakiejś nieprzyjemnej, związanej z potencjalnym, może przyszłym na przykład pobiciem, co robić w takiej sytuacji?
2: Krav Maga bazuje, tak jak Jakub tutaj wspomniał, tak naprawdę na naturalnych odruchach człowieka, dlatego ona jest prosta. To tak naprawdę na początku był zbiór technik różnych przez twórców do samobrony w danej konkretnej sytuacji, ale bazującej na naturalnych odruchach człowieka. Nasz mistrz, że tak powiem, Eyal Yanilov, który do tej pory do nas na treningi przyjeżdża, przylatuje, zrobił jakieś też ładnych parę lat temu z tego system nauczania, który jest fajny, prosty i skuteczny. Tutaj cztery, odpowiadając panu na pytanie, cztery takie aspekty jeszcze, to co Kuba wspomniał. Krav Maga to jest taktyka, to jest właśnie technika, czyli później nauka tych technik samobrony, ale tak jak mówiłem, taktyka pierwsza. Ten mentalny filar, czyli faktycznie jak się zachować w tej sytuacji i filar fizyczny, wiadomo, że troszeczkę sprawność fizyczną trzeba podnieść. I ten pierwszy filar, ta taktyka, to jest właśnie to, jak się przy takim agresorze zachować. My na przykład potrafimy nauczyć obrony przed szantażystą z nożem, tak, który podchodzi, ale ja zawsze powtarzam na początku, to jest nóż. Jeśli ktoś coś od ciebie chce, oddaj, tak? Ten telefon, oddaj ten portfel, tak? To jest nóż. Życie i zdrowie jest najważniejsze. Chyba, że faktycznie z boku jest, nie wiem, dzieciaczek, cokolwiek, trzeba wtedy zareagować, tak? Czyli uczymy tego taktycznego podejścia. Dzieci, kiedy uczymy tych procedur, powiemy, że to jest logiczne i każdy to wie, ale jak się okazuje, przy powtarzaniu jest tego więcej. Na przykład jedzie dziecko, wraca ze szkoły kilkuletnie, ma wysiąść na tym konkretnym przystanku i pójść do domu, widzi, że coś tam się dzieje niedobrego, tak? Nie wiem, ktoś przepycha się, gdzieś tam piją jacyś dziwni ludzie, alkohol i tak dalej, pojedzie przystanek dalej, wysiądzie dalej, wróci, tak? Czyli to jest to taktyczne zachowanie, tak? Gdzieś tam powiedzmy, jak coś się dzieje niedobrego, takie dziecko ma narobić krzyku, wie, gdzie ma się udać, tak? Gdzie uciec, jeśli dzieje się coś niedobrego, więc to jest, jeśli chodzi o tą taktykę. Natomiast jeśli uczymy, jak już uczymy technicznego rozwiązywania problemu, to najpierw pokazujemy naturalne reakcje, tak? I okazuje się, że po naturalnej reakcji, chociażby wysunięcie rąk, delikatna modyfikacja tej dłoni powoduje, że jestem w stanie się obronić i ewakuować. Czyli Krav Maga to nie jest system sportowy, że my musimy nie wiadomo ile rund walczyć, wytrzymywać, tylko mamy szybko, skutecznie obronić się w tej konkretnej sytuacji i ewakuować się z miejsca zagrożenia, tak?
1: No i na sam koniec już bardzo szybko dwa projekty się szykują. Pierwszy skierowany do kobiet, drugi skierowany do seniorów. Cóż to za projekty?
2: O kobietach powiedz może pierwszy, a ja powiem o seniorach.
0: No dobrze, czyli jeśli chodzi o kobiety, to mamy coś takiego jak kurs samoobrony dla kobiet. Jest to przystosowany kurs 3-miesięczny typowo do kobiet. Typowo będziemy szarpać problemy, na które kobiety są narażone, typu na przykład próba zabrania torebki, typu chwyt za koszulkę, pociągnięcie za dłoń w jakiś ciemny kąt i tak dalej. Więc skupimy się typowo na takich problemach dla kobiet, gdzie panie będą mogły faktycznie realnie przećwiczyć takie problemy, takie scenariusze i nauczyć się z nimi radzić.
2: Dodam kurs, nazywa się Piękna, Zdrowa i Bezpieczna, więc oprócz tych walorów takich związanych z obroną, z techniką, to duży nacisk kładziemy też na zdrowie, rozwój mentalny, więc tam jest troszeczkę też ćwiczeń stretchingowych, jogowych i takiego też dla zdrowia takie sesje poprawiające mikrokrążenie w organizmie, więc to jest naprawdę związane ze zdrowiem i taką samą obroną.

0: kobiet, natomiast dla seniorów nowy projekt od tego roku, jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale to przede wszystkim też pod kątem zdrowia, tak, dla seniorów, też przy okazji troszeczkę technik samoobrony, ci seniorzy się uczą, ale też zdrowie, spotkania, nowa grupa, ludzie się spotykają, nowe znajomości, no wspaniało, że tak powiem, też grupa, z którą należy pracować.
1: No i na sam już koniec dosłownie tylko, gdzie możemy się więcej dowiedzieć o właśnie klubie sportowym Orkan, gdzie można was śledzić?
2: No to na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku profil Orkan, na Instagramie Orkan Fighting Club oraz nasza strona internetowa www.ksorkan.pl, tam myślę, że są wszystkie szczegółowe informacje co jak. Też w systemie Krav Maga Global, jeżeli to kogoś zainteresowało, to na pewno dowie się czegoś wartościowego właśnie stamtąd.
0: We wrześniu te projekty ruszają, ruszamy zawsze we wrześniu z nowymi grupami, więc na bieżąco na tych naszych portalach i stronach będą wszystkie informacje.
1: No to pozostaje już tylko śledzić właśnie te kanały, które tutaj państwo podali. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Tomasz Tandek, czyli prezes zarządu klubu sportowego Orkan, oraz Jakub Wilan-Standek, instruktor samoobrony dla dzieci, także z klubu sportowego Orkan. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy za bardzo i do zobaczenia na sali.
2: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
4: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
3: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
4: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
3: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
4: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
3: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
4: Zapraszam, kombinujcie.
3: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
4: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
9: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię, zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.

0: promocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Upał i tłum widzów. W Warszawie startuje parada wojskowa. Ale obchody Święta Wojska Polskiego dziś w całym kraju. Wydłużone pociągi kursują do jutra. Polacy wybrali się także na przedłużony weekend. Agnieszka Trojanowska, BIS. Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
6: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
5: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać do woli, by nawadniać swój organizm. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisje defilady. A podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
7: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
5: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu. W całym kraju dziś bardzo słonecznie i niemal bez chmur. Na termometrach do 28 stopni, na Podlasiu do 30, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 31 w Trójmieście i na Podkarpaciu do 32 w Wielkopolsce i w Małopolsce do 33 na Dolnym Śląsku i 35 w Szczecinie.
1: Norda FM. Na Bałtycki.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj Marcin Kasnerski, Mateusz Ostaszewski, czyli organizatorzy European Strongman Cup Wejherowo 2026. Witam was serdecznie.
6: Tak jest, witamy.
5: No oczywiście to tak w skrócie, bo o tym będziemy rozmawiać, ale tak to jest, że już od dłuższego czasu razem prowadzicie także i jako Fundacja Strongman, i jako Polska Federacja Sportów Siłowych właśnie wydarzenia związane z tymi najsilniejszymi. No to powiedzcie, jesteśmy już bliżej końca sezonu niż początku, jeżeli chodzi o te zmagania, ale zmagania chyba bardzo ciekawe, bo ten rok także przyniósł dużo nowości, dużo nowych zawodników, dużo także takiego powiewu chyba świeżości, jeżeli chodzi o strongmanów.
6: Tak, dokładnie zgadzamy się z tym w 100% z uwagi na to, że organizujemy, mamy wiele imprez, w tym roku chyba wychodzi nam 19 czy 20.
7: 19 imprez.
6: Tak, i czasami są te imprezy właśnie, gdzie startują zawodowcy i mistrzowie swoich krajów, elita strongmana, a czasami dajemy też możliwości wystąpienia zawodnikom, którzy dopiero zaczynają z tym sportem. I to jest fajne, takie mamy przekrój właśnie, że czasami mamy ten topowy, wysoki poziom, a czasami mamy właśnie się, powiedzmy, nie chcę mówić amatorski, żeby tam w żaden sposób nie uwłaczać, ale dopiero startujący zawodnicy, którzy zaczynają dźwigać i bawić się tym sportem.
5: No oni też gdzieś muszą zacząć, powiedzmy sobie szczerze, ostatnio chociażby jakiś już czas temu w Kosakowie, tam typowo impreza przeznaczona dla tych, którzy no, mogą szerzej już troszkę spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o ten sport.
7: Tak, tam był ogólnie jeden dzień poświęcony na to, bo wystartowało 25 aż amatorów, więc nie wiem, czy nie największy frekwencja, jeżeli chodzi o zawody w Polsce, i 25 walczyło fajnie. To też jest coś innego. Fajnie jest poglądać tych zawodników, którzy naprawdę oni tam są w stanie zrobić wszystko, żeby zająć

0: zająć jakby najlepsze miejsce, bo już zawodnik, który jest tam topowym zawodnikiem, on już kalkuluje, on już dba o siebie, żeby tych kontuzji nie łapać i tak dalej. Tu amator leci tak, że naprawdę przyjemnie się to ogląda. I tak w Kosakowie właśnie mieliśmy okazję zrobić coś takiego. Mateusz też sędziował tą imprezę i naprawdę było co popatrzeć.
1: Jest to tak, że ten sport cały czas, powiedzmy sobie, przyciąga kolejnych śmiałków, bo wiadomo, że ten skok, ten pik był, kiedy on pojawił się u nas, tak? Kiedy mieliśmy te wielkie produkcje telewizyjne naszych wspaniałych mistrzów Pudzianowskich, no i potem, jak to wszystko, zawsze troszkę osłabło, ale wy cały czas działacie, cały czas macie bardzo dużo też i zawodników, i też kibiców, więc to chyba dalej w tym jest siła.
2: Ma to rację bytu. My z Marcinem organizujemy już imprezy kilkanaście lat, tak na dobrą sprawę, i widzimy, że jest w tym sens. To wszystko, wiele tutaj współczynników zależy, czy ta impreza wypali. No, przede wszystkim chodzi o pogodę, bo ta pogoda lubi płatać figle. Przeważnie mamy imprezy za darmo, tak? Dla wszystkich jestem wolny. Mamy dodatkowe jakieś tam elementy, które potrafią zabawić tam dzieci, typu dmuchańcy, jakieś food trucki i tak dalej. Robimy taki mini festyn. Jeżeli jest ładna pogoda, ale nie za ładna pogoda, czyli ludzie nie wyjadą sobie nad morze.
1: No chyba, że są zawody na plaży, ale o tym jeszcze porozmawiamy.
2: Ale na plaży też, tak jak właśnie tydzień temu to miało miejsce. I to ma rację bytu. Ludzie przychodzą, bawią się, dopingują. Impreza jest o tyle fajna, dynamiczna, bo ona trwa gdzieś w okolicach do 3 godzin. Także też się ludzie nie nudzą. Jest rywalizacja między zawodnikami. No widzimy w tym sens, dlatego będziemy działać. No mówię, jesteśmy w tym już kilkanaście lat i pewnie kilka dobrych lat jeszcze razem posiedzimy w tym.
1: No i chyba to jest też lepiej. No oczywiście w zimę zdarzają się też te zawody, które są na jakichś halach sportowych i tak dalej, przy różnego rodzaju wydarzeniach, chociażby przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale jednak chyba na dworzu, gdzie jest więcej miejsca, więcej możliwości, to jednak powiedzmy sobie szczerze, te zawody są trochę pełniejsze.
2: Dokładnie.
0: Jeżeli chodzi ogólnie o halę, jest to troszeczkę trudniej, no bo to trzeba zabezpieczyć parkiety, to tyle ludzi nie pomieścimy, no jest więcej na pewno pracy przy tym, ale też często było tak, że zawody były organizowane w okresie zimowym i te hale były wypełnione z racji tego, że nic się w okresie zimowym nie dzieje, no i chętnie przychodzili i oglądali tych strongmanów.
1: No ale ostatnio Dębki, to też jest bardzo fajna rzecz, która już od wielu lat, zupełnie coś innego, bo tam też trzeba wjechać z tym sprzętem, ponosić, przygotować, to jest kolejna, powiedzmy, inny aspekt tej samej imprezy.
2: Dokładnie, no i tutaj największą pracę tak naprawdę, zawodnicy oczywiście robią swoją robotę, ale największą pracę mamy pomoc techniczna, bo oni muszą to wszystko na początku postawić, no zresztą nieraz my z Marcinem zasuwamy, tak, żeby to wszystko ułożyć, żeby to wszystko ładnie wyglądało, a następnie, jak kurz upadnie, to wszystko trzeba złożyć, wrzucić na auto i jechać z powrotem na kolejną imprezę, także roboty jest w tym gromie, ale jest też dużo zabawy i też są, mówię, te aspekty też charytatywne, często na tych imprezach staram się zawsze przeważnie na tych imprezach robić też akcje charytatywne i na końcu imprezy, jak się jeszcze uda zebrać fajną sumkę na rzecz tutaj potrzebujących, to też jest miła rzecz.
1: Jest tego dużo, tych imprez, czasem kilka w miesiącu, w różnych miejscach, nie tylko na Pomorzu. No i powiedzmy sobie szczerze, tak jak powiedzieliśmy, różni zawodnicy, a ta największa impreza w roku to jaka?
2: No się właśnie teraz zbliża. Według mnie to się zbliża, bo tak naprawdę mieliśmy kilka imprez dużych z zawodnikami też mocnymi, ale teraz właśnie Wejherowie, to zawsze traktuję Wejherowie jako taką wisienkę na torcie, zawsze staram się tutaj dopieścić najlepszych zawodników ze świata i z Polski ściągamy. No i Wejherowie będzie o godzinie 12 na rynku wejherowskim. Ziemia się zatrzęsie, oczywiście będzie zabezpieczona, także nie będzie żadnych zniszczeń.
1: European Strongman Cup właśnie już w najbliższą niedzielę na wejherowskim rynku, jak mówicie, największa, najważniejsza impreza, no to przede wszystkim powiedzmy dlaczego, no bo rozumiem, że dlatego, że tu będą ci najsilniejsi zawodnicy, których na swoje imprezy zapraszacie.
2: Tak, dokładnie. Udało nam się zakontraktować 6 siłaczy z Polski i z zagranicy. Między innymi właśnie Jan Lacina, to jest mistrz Czech. Dawid Pakulski, aktualny mistrz polski strongman, Oskar Ziółkowski, były mistrz polski strongman, również bardzo mocny zawodnik, ponad 1000 kg w trójboju siłowym i dwukrotny mistrz Polski, tak, Europy chyba w trójboju siłowym, także też fajny zawodnik. Ślupas, zawodnik Tomasz Ślupas, zawodnik z Litwy, mistrz Litwy z 2025 roku, Pawlo Kordiaka, mistrz Europy z 2024 roku oraz Oleg Pilipiak, jeden z najsilniejszych ludzi tak naprawdę na świecie. Nie? Także szykuje się naprawdę elita do tych zawodów strongmanów i będą walczyć o miano najsilniejszego.
1: najsilniejszego w tej części Europy. No i też powiedzmy sobie szczerze, te konkurencje też są dobrane odpowiednio, bo jak wiadomo, jak występują bardziej amatorzy, no to

0: mierzą się z innymi ciężarami niż z tym, co będą mieli do czynienia tutaj.
1: Dokładnie. No tak, no na przykład jedna z konkurencji będzie załadunek sztabek na schody o wysokości 2 metry, gdzie ciężar pierwszy się zaczyna 200 kg, potem mamy 250 i 280. Ciekawe

0: na raz tego nie wyciskają, a my tak. będziemy mieli tam na ilość powtórzeń, także będzie bardzo wysoki poziom. Do tego będzie bieg z jokiem, 380 kg na 40 metrów, będzie uchwyt Herkulesa, no to wiadomo, to każdy trzyma jak najdłużej, te dwie bele, będą rzucanie workami ponad głowę o wysokości 4,5 metra i zawodnik z 20 kg, od 20 do 28 kg musi przerzucić te wszystkie elementy ponad głowę, także no, szykuje się naprawdę nie lada gratka. Jeszcze będzie martwy ciąg na maksymalne obciążenie. Także...
1: Ale nie na sztandze, tylko na akslu. Więc...
0: Tak, bo to jest strongman, dlatego mamy grubą sztangę, powiedzmy o szerokości 5 cm tak. i zawodnik musi podnieść jak największy ciężar.
2: Ta najtrudniejsza, najbardziej widowiskowa z tej konkurencji, to która?
0: No wydaje mi się to, co nasz ostatni, że tak powiem, zakup, schody. Bo to,
1: schody, tak.
0: Jeżeli ktoś kiedyś pamięta zawody, kiedyś realizowane właśnie, jak Pudzianowski startował, i to są właśnie te schody, na których Pudzianowski robi dokładnie te same schody, tylko odrestaurowane, te same ciężary, także jest to ciekawe.
1: No to jest to ciekawostka, TVN-owskie schody mamy, także udało nam się je odkupić i to jest też fajne.
2: Czyli gdzieś ta historia zatacza koło. No tutaj Pudzianowskiego tym razem nie będzie, bo bywał często, powiedzmy sobie szczerze. Ale też powiedzmy, bo to zawsze jest też ciekawostka, no sędziowie, rozumiemy, że także na najwyższym poziomie, bo przecież będziesz tam między innymi ty, Marcin.
1: Tak, akurat mam ten zaszczyt, że będę sędziował tą imprezę wraz z Maćkiem Hirszem. Maciek będzie głównym sędzią, ja będę mu przy tym pomagał. Na pewno stopery, gwizdki będą działać tak, jak należy.
0: Będą rozgrzane.
2: No tak. Przypomnijmy, dwaj też bardzo utalentowani ani strongmani, tak?
0: Tak, da się ukryć. Rzeczywiście. No, Maciej Hirsch swego czasu naprawdę też spore ciężary dźwigał. Już jest na zasłużonej emeryturze. A Marcin też swoje tam robił na poziomie, powiedzmy, amatorskim, ale też tam sezonów kilka zaliczył, także zna się na rzeczy, a zresztą mówię, organizujemy wspólnie, to zna ten sport od podszewki.
2: No ale też nie zabraknie, no nie strongmana, ale też tej osoby, która zepnie jakby to wszystko, bo to jest też taki wasz trochę symbol, że tam, gdzie się da, tam albo właśnie w postaci różnych ciekawych sędziów, gości, no zawsze ktoś jest, kto dodatkowo jeszcze przykuwa uwagę i to jest taka wisienka na torcie.
0: Tak, no zawsze staramy się właśnie podczas imprezy jakieś ciekawe postacie ściągnąć, aby przyciągnęli też ludzi i żeby mogli porozmawiać z tymi ludźmi. Miałem przyjemność poznać Krzysztofa Wodarczyka, dwukrotnego mistrza świata w boksie zawodowym. Przesympatyczny człowiek, naprawdę uwierzcie mi, jest tak mega, nie spodziewałem się, że jest tak sympatycznym człowiekiem i sam wyszedł z inicjatywą, że kurczę, przyjedzie, bo też mu powiedziałem, że mamy tutaj wątek charytatywny, będziemy zbierać pieniądze na rehabilitację Zosi Chińcy, mieszkanki właśnie powiatu wejherowskiego i sam powiedział, bardzo nam się podoba, że bardzo mu się podoba ta inicjatywa, będzie ze swoimi mistrzowskimi pasami i każda osoba, która będzie chciała z nim zrobić fotkę, to tutaj do puszeczki proszę wrzucić jakiś grosik i zbierzemy jakieś fajne pieniążki dla Zosi.
2: Jeszcze zapytam też o jedną ważną rzecz, bo to też taka już gdzieś tam tradycja, czy nie zabraknie tym razem tej możliwości, żeby i mieszkańcy Wejherowa, czy goście spróbowali swoich sił, jeżeli chodzi o konkurencję. No może nie stricte te strongmanowe, bo tam mało kto by mógł te najmniejsze ciężary udźwignąć, ale właśnie specjalnie przygotowane dla publiczności.
0: Oczywiście będziemy mieli przygotowane jakieś konkurencje dla publiczności. Prowadzącym będzie Bartłomiej Schroeder, on uwielbia właśnie interakcje ze społeczeństwem. Znany wszystkim praktycznie tutaj z Wejherowa Bartek będzie przeprowadzać te konkurencje dla publiczności.
2: Więc dużo emocji przed nami. To nie są jeszcze ostatnie zawody. Jeszcze będzie okazja, żeby was oglądać.
1: Tak, jeszcze po tym weekendzie mamy kolejny weekend i to też bardzo intensywny, bo jednego dnia mamy dwie imprezy w Pszczółkach i w Kolbudach i od razu po tych dwóch imprezach pakujemy się na Puchar Europy do Kwidzynia, więc który odbędzie się na kolejny dzień, więc też jest intensywnie i kończymy sierpień, 6 wrzesień Szemud, także wracamy do Szemuda.
0: 5 chyba, sobotę.
2: 5 wrzesień.
1: Jakoś tak.
0: Sprawdzimy.
1: W każdym bądź razie jeszcze we wrześniu zahaczymy jakby eventem Strongmana, także to się jeszcze nie kończy, a ciekawe jest to, że co chwilę ktoś się do nas odzywa, więc nigdy nie wiadomo, czy tam coś nie zrobimy jeszcze w październiku.
0: Na pewno można jeszcze tutaj zaznaczyć, że na pewno będzie w zimę jeszcze impreza jedna, właśnie w Bolszewie z panem wójtem. wójtem. Już jesteśmy po rozmowie, po słowie i będziemy 6 grudnia na Mikołajki robić właśnie w Bolszewie na hali imprezę. No, tak jak też Marcin zaznaczył wcześniej, że po prostu w lato praktycznie imprez różnych, powiedzmy, festynów jest praktycznie co weekend. A w zimie jest troszeczkę mniej, dlatego będziemy chcieli urozmaicić dla naszego społeczeństwa coś ciekawego.

0: go przygotujemy właśnie w grudniu.
1: No i to czasami tak się dzieje, że organizujemy ten event strongmański, tak? I nagle się okazuje, że ta frekwencja ludzi może nie jest taka, jak byśmy chcieli. Dlaczego? Bo na przykład w danej gminie jeszcze jest festyn sołecki, coś tam. No tego jest tak pełno, że ciężko w ogóle kalendarzowo się jakby wgrać. No i tu mamy nadzieję, że na przykład w Bolszewie tą salę wypełnimy. Ale to jeszcze do tego czasu to jeszcze...
0: Najpierw myślę o wejściu. Tak,
1: musimy zamknąć sezon letni, żeby myśleć o zimowym.
2: Ale o konkurencjach już można. Rzut prezentem, przerzut worka z prezentami, tak. Ciągnięcie...
1: Sani i Mikołaja. Sani,
0: tak. Ta, na pewno jesteśmy przekonani, że tego dnia w grudniu właśnie na Mikołajki to dzieciaki będą miały nie lada frajdę.
2: Ale na razie, proszę Państwa, zapraszamy już najbliższą niedzielę. 16 sierpnia, punkt 12 w południe na wejherowskim rynku będzie się działo European Cup Strongman Wejherowo 2026, a dzisiaj opowiadali nam o tym organizatorzy, czyli Marcin Kasnerski i Mateusz Ostaszewski. Dziękuję Wam ślicznie. No dziękuję i do zobaczenia.
0: Bardzo. Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja.
4: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
6: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie baj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej.

0: czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
3: Reklama.
4: Tłumy podziwiają żołnierzy i sprzęty w Warszawie. Trwa parada. Z aresztu wyszedł rolnik, który zaorał asfaltową drogę. Polskie uczelnie wśród najlepszego 1000 uczelni na świecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Warszawie rozpoczęła się defilada. Tłumy zebranych w upale podziwiają tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wisłostrady. Uroczystości uświetniają pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka.
5: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce, F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pododdziały gotowe już do przemarszu. Są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy opancerzone, kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu. Sporo widzów, sporo ludzi. Większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu. Dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
4: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchnię, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany. Od tego roku chodziarze rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu. Polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego, prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 4. a 5. setką. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżniono też Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kopernika w Toruniu, Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Pierwsze miejsce rankingu zajął Harvard University. Cały weekend słoneczny i ciepły, ale dziś szczególnie gorąco. Do 28 stopni na Podlasiu, do 30 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do 31 w Trójmieście i na Podkarpaciu. 32 stopnie dziś w Wielkopolsce i w Małopolsce, do 33 na Dolnym Śląsku, a w Szczecinie najcieplej do 35, miejscami 36 stopni.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: 9 sierpnia Whitney Houston obchodziłaby 63. urodziny. Niezapomniana gwiazda światowego popu odwiedziła Polskę tylko raz, 22 sierpnia w 1999 roku i wystąpiła w Sopockiej Operze Leśnej, wzbudzając ogromne zainteresowanie i emocje. Choć koncert zapisał się w historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych końca lat 90., nie obyło się bez kontrowersji i rozczarowań, które do dziś budzą emocje wśród polskich wielbicieli artystki. Whitney Houston, jedna z największych ikon muzyki pop, wystąpiła w Polsce tylko raz, w Sopockiej Operze Leśnej 22 sierpnia 99 roku. Artystka przyleciała do naszego kraju przy okazji światowej trasy koncertowej promującej jej czwarty album My Love Is Your Love. Już od momentu lądowania Houston w Polsce towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie. Tego dnia pogoda nie sprzyjała. Mimo kalendarzowego lata temperatura spadła do 12 stopni, padał deszcz i wiał silny wiatr. Houston, obawiając się o swój głos, zażądała od organizatorów specjalnych dmuchaw, które miały podnieść temperaturę na scenie. Organizatorom udało się podnieść temperaturę do 18 stopni, jednak artystka wciąż narzekała na zimno. W efekcie koncert rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem, co wywołało niezadowolenie wśród publiczności. Mimo kontrowersji, koncert Whitney Houston w sobocie był muzycznym i wokalnym popisem najwyższej klasy. Występ zapisał się w historii polskiej muzyki jako jedno z najważniejszych wydarzeń końca lat 90. Był także symbolem czasów, gdy światowe gwiazdy coraz częściej zaczęły odwiedzać Polskę.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystąpienie.

0: wystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: fala ciekawostek.
1: Justyna Steczkowska pokazała w mediach społecznościowych kulisy swojej metamorfozy. Artystka zdradziła jeden z trików, dzięki któremu jej fryzura zyskuje spektakularną długość i objętość. Część fanów nie kryło zaskoczenia. Justyna Steczkowska od lat zachwyca publiczność nie tylko swoim talentem wokalnym, ale także stylem, dopracowanym wizerunkiem i dbałością o każdy szczegół swojej prezencji. Artystka przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu, a jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych elementów są długie, ciemne włosy. Tym razem postanowiła pokazać fanom, jak wygląda proces przygotowań do uzyskania efektownej fryzury i zdradziła jeden ze swoich urodowych trików. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z salonu fryzjerskiego, w którym krok po kroku zaprezentowała swoją metamorfozę.

pokazała pracę profesjonalnej ekipy oraz kolejne etapy przygotowania fryzury. Steczkowska otwarcie pokazała, że korzysta z doczepianych włosów. Części jej obserwatorów nie kryło zaskoczenia, ponieważ przez lata byli przekonani, że charakterystyczne długie włosy wokalistki są w pełni naturalne. W komentarzach nie zabrakło również komplementów. Internauci chwalili zarówno samą fryzurę, jak i wygląd artystki. Wow, mega efekt! Ale petarda, cudowna, przepięknie. Ale pojawiły się także głosy krytyki. Część komentujących zarzuciła artystce promowanie sztucznego wyglądu i kreowanie nierealnego wizerunku. Teraz wszystko sztuczne, masakra, co za czasy, napisała jedna z internautek. Justyna Steczkowska w przeszłości pojawiała się zarówno w ciemnych, jak i jaśniejszych odsłonach włosów, a na jej głowie można było zobaczyć także różne peruki. Jednak to właśnie długie, czarne pasma pozostają jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej scenicznego wizerunku.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna i Kylie Minogue, dwie ikony muzyki pop, po raz pierwszy połączyły siły we wspólnym utworze. Ich nowa wersja piosenki Love Sensation właśnie trafiła do serwisów streamingowych, spełniając marzenia fanów, którzy czekali na ten duet od lat. Madonna i Kylie Minogue to prawdziwe legendy muzyki, które od blisko 4 dekad kształtują światowy pop i inspirują kolejne pokolenia artystów. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje na temat ich współpracy, jednak dopiero teraz marzenia fanów się spełniły. Love Sensation jest pierwszą wspólną piosenką Madonny i Kylie Minogue. Utwór to nowa wersja singla Love Sensation z najnowszego albumu Madonny Confusion 100, który ukazał się w lipcu. Płyta odniosła duży sukces, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10. albumem artystki, który dotarł na szczyt tego zestawienia. Premiera nagrania była poprzedzona wspólnym występem obu gwiazd 1 sierpnia podczas koncertu Club Confusions w Amsterdamie. Kylie Minogue niespodziewanie dołączyła do Madonny na scenie, wywołując euforię publiczności. Fani po raz pierwszy usłyszeli wtedy fragment Love Sensation. Kilka dni później remix trafił do serwisów streamingowych. Choć Love Sensation jest ich pierwszą wspólną piosenką, Madonna i Kylie Minogue mają już za sobą wspólne występy. W marcu 2024 roku podczas trasy Celebration Tour w Los Angeles Kylie pojawiła się jako gość w specjalnym koncercie Madonny. Artystki wykonały wtedy razem kultowe I Will Survive, Glory Gaynor oraz przebój Kylie Can't Get You Over My Head. Ten występ rozbudził nadzieję fanów na wspólny utwór obu ikon.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Ariana Grande ogłosiła, że zawiesza karierę i na pewien czas znika z życia publicznego. Fani nie kryją zaniepokojenia o zdrowiu artystki, a sama Grande tłumaczy, że decyzja o przerwie to reakcja na nieustanną presję i ocenę ze strony opinii publicznej. Ariana Grande, jedna z największych gwiazd światowego popu, zapowiedziała przerwę w karierze. Wokalistka ograniczy swoją aktywność po zakończeniu trasy Eternal Sunshine Tour, której finał zaplanowano na 1 września w londyńskiej arenie. Informacje o planach Grande przekazał magazyn People, powołując się na przedstawiciela artystki. W oświadczeniu podkreślono, że Ariana Grande chce zakończyć trasę w dobrym nastroju, zdrowiu i z radością, a następnie odpocząć od pracy i publicznych wystąpień, które, jak podkreśla rzecznik 33-letniej artystki, wiązały się z presją i oceną ze strony opinii publicznej. Podkreślono jednocześnie, że sama trasa koncertowa jest dla Grande niezwykle pozytywnym doświadczeniem. Ta trasa była dla niej pięknym doświadczeniem, uwielbia swoich fanów i każda chwila jej trasy sprawiła jej ogromną frajdę. Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa, ani kiedy Grande planuje powrócić do występów. Nie oznacza ona jednak całkowitego zakończenia działalności muzycznej czy aktorskiej. Decyzja Ariany Grande o wycofaniu się z życia publicznego zbiegła się z falą internetowych dyskusji na temat jej przeraźliwie chudego wyglądu. Szczególnie dużo komentarzy pojawiło się po premierze teledysku do utworu Petal, który ukazał się 31 lipca wraz z nowym albumem artystki. W mediach społecznościowych zaroiło się odpisów dotyczących sylwetki wokalistki. Część fanów wyrażała zaniepokojenie z jej wagą i zdrowiem, inni podkreślali, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może być bardzo krzywdzące.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna.

0: Wolna 54.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Natalia Oreiro i Facundo Arana spotkali się w wyjątkowych okolicznościach. Gwiazdy Zbuntowanego Anioła chętnie pozowały fotoreporterom, a nagrania z czerwonego dywanu trafiły do sieci. W fali ciekawostek sprawdzamy, jak wyglądają dzisiaj odtwórcy ról Milagros i Iwa z popularnej telenoweli. Natalia Oreiro i Facundo Arana to duet doskonale znany miłośnikom telenowel. Serca widzów skradli pod koniec lat 90., kiedy to światło dzienne ujrzał serial pod tytułem Munecia Brava. W Polsce Zbuntowany Anioł po raz pierwszy był emitowany w latach 2000-2001, a następnie wielokrotnie powtarzany. Historia miłości Milagros i Iwa do dziś jest wspominana przez odbiorców, którzy chętnie sprawdzają także najnowsze informacje o aktorach. W ostatnich dniach czekała na nich nie lada gratka. Odtwórcy głównych ról spotkali się na jednym z wydarzeń i chętnie pozowali reporterom. A jak dziś wyglądają Natalia Oreiro i Facundo Arana? Aktorzy pojawili się w Buenos Aires, gdzie miała miejsce premiera nowego filmu z udziałem aktorki Yo Narciso. Spotkanie gwiazd na czerwonym dywanie nie przeszło bez echa wśród gości, którzy sięgnęli po aparaty i telefony. Sami zainteresowani czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie, nie szczędząc sobie przyjacielskich gestów. Facundo Arana i Natalia Oreiro później raz jeszcze wcielili się w rolę zakochanych. Zagrali bowiem w telenoweli pod tytułem Jesteś moim życiem. Chociaż fani obu produkcji chętnie widzieliby aktorów w związku także prywatnie, to Oreiro i Arana wielokrotnie podkreślali, że łączy ich przyjaźń. Dajcie znać, kto oglądał Zbuntowanego Anioła.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.

0: serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Mimo upału tłumy zebrały się na paradzie wojskowej w Warszawie. Donald Trump chce wcielić cieśninę Ormus do USA. Statek wycieczkowy utknął w porcie, to przez poziom Odry, który drastycznie spadł. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samoloty, myśliwce, śmigłowce i spadochroniarze trwają centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Tysiące osób na Wisłostradzie i w okolicach miało możliwość podziwiać najlepszy polski sprzęt wojskowy.
5: Specjalnie przyjechaliśmy z Gorzała Wielkopolskiego.
6: Uczcić pamięć Wojska Polskiego.
7: Bo lubimy wojsko, czołgi, samoloty.
8: Czołgi. No bez mocny jest duży.
7: Nie da się żyć bez wojska, tak? Państwo bez wojska nie istnieje. Jest po nas, jeśli nie mamy wojska.
4: Dziś w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i zatrzymania pochodu bolszewików na zachód centralne uroczystości odbywają się tradycyjnie w Warszawie. Druga parada marynarki wojennej odbyła się na Zatoce Gdańskiej. Natomiast jednocześnie obchody Święta Wojska Polskiego trwają w całym kraju i tak na warszawskiej Cytadeli jeszcze przez 4 godziny czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy. Takie podobne strefy zapraszają do siebie między innymi w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi czy Radomiu. Donald Trump zapowiada, że wcieli cieśninę Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje wodny przesmyk i skutecznie blokuje światowy transport paliw, odpowiedział, że gróźb Trumpa się nie boi, a Ormus pozostanie w ich rękach. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu m.in. o Grenlandię, Kanadę i Wenezuelę. Sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że w rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
9: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
4: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego. Wróciły wysokie temperatury dziś nawet na Podlasiu do 28 stopni, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 30-31, w Trójmieście do 32, na Dolnym Śląsku nawet 33 stopnie najcieplej, w Szczecinie do 35, miejscami 6 stopni.
3: Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: To już oficjalne. Cristiano Ronaldo i jego wieloletnia partnerka Georgina Rodriguez wzięli ślub. Zakochani zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcie obrączek, potwierdzając w ten sposób, że powiedzieli sobie tak. A pamiętacie, jak kilka lat temu bawili się na jednej imprezie z Roxy Węgiel? W fali ciekawostek sprawdzamy, jak piosenkarka wspominała ten wieczór. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub, aż trudno w to uwierzyć, ale zakochani tworzą jedną z najpopularniejszych par na świecie od dekady. Piłkarz poznał swoją małżonkę w 2016 roku w Madrycie, gdy pracowała w jednym z popularnych domów mody. Ronaldo był wówczas po rozstaniu, gotowy na związek. Oboje twierdzą, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Od chwili, kiedy w zeszłym roku w mediach pojawiła się informacja o zaręczynach pary, ich fani na całym świecie z niecierpliwością wyczekiwali wieści o ślubie. Być może mało kto pamięta, że jedną z osób, które miały okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo i jego ukochaną na żywo, była Roxy Węgiel. Piosenkarka bawiła się z zakochanymi na jednej imprezie. Wykorzystała nawet moment, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z jednym z najpopularniejszych sportowców na świecie. Roxy Węgiel poznała Ronaldo w 2019 roku podczas odbywającej się gali MTV European Music Awards. Wokalistka wygrała wówczas statuetkę dla najlepszego polskiego wykonawcy. 14-latka brylowała na czerwonym dywanie u boku największych światowych sław. To jest Dua Lipa czy właśnie Cristiano Ronaldo, który na wydarzeniu pojawił się z przyszłą żoną. Jak czytamy w sieci, Roxy wspominała to wydarzenie. Bardzo się stresowałam, podchodząc do Cristiano po zdjęcie. Serio, zapytałam po prostu, czy mogę. Nie mówiłam, że jestem piosenkarką. Nic. Bałam się, że odmówię, ale był bardzo miły.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć.

0: Fala ciekawostek.
1: Rafał Brzozowski początkiem miesiąca wziął ślub. Muzyki prezenter dopiero co zmienił stan cywilny, ale nie spoczął na laurach. Już szykuje się do ważnego czasu w jego życiu zawodowym. Jak się okazuje, co nieco zdradził w mediach społecznościowych, publikując nowy wpis. Rafał Brzozowski wziął ślub. Muzyki prezenter poślubił ukochaną Helenę na początku sierpnia. Uroczystość niemal do samego końca była owiana tajemnicą. Po ceremonii zaślubin młoda para i ich goście bawili się na weselu zorganizowanym nad Zalewem Zegrzyńskim. Wśród weselników znaleźli się m.in. Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, bracia Mroczek oraz Marta Manowska. Zmiany w życiu prywatnym wokalisty zbiegły się w czasie z jego aktywnością w telewizji. Już wiadomo, że jesienią w jednej ze stacji zagości nowa edycja programu pod tytułem Twoja twarz brzmi znajomo. Jednym z uczestników jest właśnie Rafał Brzozowski, który już podzielił się próbką swoich umiejętności. Na prezentacji jesiennej remówki stacji artysta wcielił się w Zbigniewa Wodeckiego. Teraz Rafał Brzozowski opublikował w sieci nowy post, w którym zaprosił widzów do oglądania show z jego udziałem. Rafał Brzozowski może pochwalić się sporym doświadczeniem telewizyjnym. Współpracował m.in. z Telewizją Polską, prowadząc takie programy jak Koło Fortuny oraz Jaka to Melodia. Po zakończeniu tego etapu w życiu zawodowym Brzozowski skupił się na muzyce, a teraz znów coraz częściej pojawia się na szklanych ekranach. Oprócz niego w Twoja twarz brzmi znajomo wystąpią również Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Gabriela Fleszar, Bryska, Marcin Miller, Marcin Maciejczak oraz Ula Milewska.

0: Fala ciekawostek.
1: Wersow spełnia się dzisiaj w roli żony i mamy. Najpopularniejsza influencerka w Polsce i jej mąż Karol Fritz doczekali się dwojga dzieci, córeczki Maj i synka, którego imienia wciąż nie znamy. Mało kto wie, że zanim Weronika poznała miłość swojego życia, była w związku z kimś innym. Jak się okazuje, pierwszego partnera poznała podczas pielgrzymki do Częstochowy. Wersow nie bez powodu określona jest mianem najpopularniejszej influencerki w kraju. Jej poczynania w mediach społecznościowych śledzą bowiem miliony osób i tak od lat. W wyniku zmian, jakie zaszły w jej życiu prywatnym, prezentowany przez Weronikę content znacznie się zmienił. W 2023 roku gwiazda sieci po raz pierwszy została mamą. W czerwcu na świat przyszła Maja, owoc jej związku z twórcą internetowym Frizem, czyli Karolem Wiśniewskim. Pojawienie się dziewczynki odmieniło życie obojga. Wiśniewskiej pozwoliło spojrzeć na samą siebie z zupełnie innej perspektywy. W październiku 2025 roku Wersow i Fritz wzięli ślub, a fragmenty ceremonii i przygotowania do niej pokazano w filmie dokumentalnym Miłość w czasach online. Niespełna rok później na świecie pojawił się synek małżeństwa. Jego imię wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Będąc w ciąży z Mają, Wiśniewska mówiła w wywiadach, iż planuje ochrzcić dzieci. Sierpień to okres pielgrzymek. Co roku sporo gwiazd polskiego show biznesu decyduje się na udział w pieszej wyprawie do Częstochowy. Mało kto wie, że osiągnięciem celu może pochwalić się także Wersow. Jak czytamy w sieci, influencerka wyjawiła w wywiadzie, że to właśnie podczas trwającej 9 dni pielgrzymki do Częstochowy poznała swojego pierwszego chłopaka. Gwiazda sieci miała wówczas inne podejście do kościoła.

0: Fala ciekawostek.
1: Nowy album Ariany Grande właśnie trafił na szczyt polskich list sprzedaży. Krążek zatytułowany Petal zdominował zarówno sprzedaż fizyczną, jak i streaming, stając się obecnie najpopularniejszą płytą w kraju. Album odniósł również sukces za granicą. 31 lipca tego roku Ariana Grande wydała swój 8 album studyjny Petal. Płyta okazała się ogromnym sukcesem na polskim rynku muzycznym, debiutując na pierwszym miejscu wszystkich najważniejszych zestawień oficjalnej listy sprzedaży, prezentujących najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się płyty w kraju. Nowy album Ariany Grande zajął najwyższe pozycje zarówno w kategorii albumów ogólnych, jak i w rankingach streamingu, sprzedaży fizycznej oraz winyli. To kolejny sukces artystki po bardzo dobrym przyjęciu albumu na świecie. Petal zadebiutowało na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia Billboard 200, obejmującego najpopularniejsze

najpopularniejsze albumy w Stanach Zjednoczonych. To już 7 płyta Ariany Grande, która dotarła na szczyt tej listy. Album zdobył również pierwsze miejsce na listach sprzedaży m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii i Włoszech. Na płycie Petal znalazło się 12 utworów. Ariana Grande jest współautorką wszystkich piosenek, a także spełniła rolę współproducentki wykonawczej całego projektu. Płyta łączy nowoczesny pop, R&B i synth-pop z oszczędnymi momentami eksperymentalnymi aranżacjami. Grande opisała płytę jako coś pełnego życia rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu. Motyw wzrostu mimo przeciwności jest jednym z najważniejszych tematów albumu.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
9: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim słynie z intensywnego grafiku i potrafi grać kilka koncertów jednego dnia. Ostatnio miał występ w Rywalu, Międzyzdrojach i we Władysławowie. Niestety już podczas pierwszego show Król Latino zaliczył bolesny upadek ze sceny. Pomimo urazu kontynuował trasę, czym zszokował, ale też mocno zmartwił swoich fanów. 13 sierpnia to wtedy w rywalskim amfiteatrze rozpoczął się występ Skolima. Początkowo nic nie zapowiadało dramatu, jednak w pewnym momencie wokalista niefortunnie zrobił krok w przód, a scena niespodziewanie się skończyła. Z impetem zsunął się ze schodu, wydając z siebie głośne przekleństwo i na moment musiał przerwać show. W internecie szybko pojawiły się filmiki z tego incydentu w Rywalu, ale współpracownicy artysty wciąż próbują ustalić przyczynę zajścia. Nikt nie wie na pewno, czy wokalista potknął się, zapomniał o krawędzi, czy może konstrukcja schodów okazała się wadliwa. Mimo ewidentnego cierpienia wokalista zdołał doprowadzić koncert w Rywalu do końca, a następnie, choć z niewielkim poślizgiem, pojawił się na kolejnych występach w Międzyzdrojach i we Władysławowie. Z powodu doznanych obrażeń na scenę wprowadzali go współpracownicy, a sam artysta wykonywał swoje hity z pozycji siedzącej, nie podnosząc się z krzesła. Reakcja publiczności była mieszana. Z jednej strony podziwiano jego determinację, z drugiej w internecie pojawiło się mnóstwo głosów obawy o jego zdrowie. Według wielu opinii mordercze tempo trasy koncertów Skolima to po prostu droga do poważnej tragedii. Według wielu opinii mordercze tempo tras koncertowych Skolima to prosta droga do poważniejszej tragedii. Uspokajającym sygnałem jest jednak to, że w piątek rano gwiazdor przeszedł badania medyczne i na ten moment wszystko wskazuje na to, że obyło się bez złamań i poważnych urazów.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16.

0: 6 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl. Reklama.
1: Katastrofa małego samolotu pod Łowiczem. Pilot jest w szpitalu. Lotnisko w Katani znów działa po 8 dniach paraliżu. Alerty przed upałami niemal w całym kraju, ale na horyzoncie widać już zmianę pogody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło przed południem w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. 50-letni pilot przeżył. Do szpitala został przetransportowany ratowniczym helikopterem. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenia, przekonywał prezydent na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Dziś jest podobnie, zauważył prezydent.
2: To także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa.
1: Prezydent podkreślał także, że w obliczu zagrożenia Polska i Polacy, tak jak to miało miejsce w 1920 roku, muszą być zjednoczeni. Premier Donald Tusk w swoim przemówieniu na obchodach w Gdyni zwracał z kolei uwagę na szczelność granic, międzynarodowe sojusze i inwestycje w armię i gospodarkę, jako na filary bezpieczeństwa Polski.
3: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
1: Parada wojskowa odbyła się tradycyjnie w Warszawie, natomiast druga parada marynarki wojennej na Zatoce Gdańskiej. Lotnisko w Katani na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. W ciągu 8 dni paraliżu w Katani odwołano kilkaset lotów. Włosi mówią o największym od 20 lat kryzysie w ruchu lotniczym. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenia. Gorąca w nocy pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
1: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać już 24 stopnie. Dziś gorąco i słonecznie, jutro już początek zmiany pogody. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się słońce i bezchmurne niebo. W pozostałych regionach niedziela z większym zachmurzeniem, a na północnym zachodzie także z opadami. Jutro na termometrach do 34 stopni na Podkarpaciu, do 30 w centrum, do 21 na Pomorzu.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Domowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji

0: na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Reklama. Świat według Romka.
3: Witaj taśma serdeczno, moi dobry dzienia. Pitesty o zylnika mume świętą matci błeści zylny, zwony tyś żniwnum. Wedle koszewskich wierzeniów, tego dnia trzeba zerwać każdy jeden na płytkuny łeb droga kwietk i zanieść głę do kwestola do poświęceni. Przude lat ledze wierzele, że ne kwiat ci same chcele bez zerwuny, temu łelale, weź mnie tyś. Krum kwiatów do tego strausu wklede so rozmaity zela. Chłec be piołun, torunt, macerzunka, dzewikwiat a kulinder. Ne poświęcony zela chronią przed piorenama, dieblama, łeczarzeniem, czarama, herum, a nieszczęstym rozmaitym. Likarzą chłerosce ledza zwierzętów, a sprawiają, że rybyce wicy młegum rebów zlowic. Przude lat w tej wiązance be latyś marsiew, co chronia przed żyltyczkum, a klosów zbłeżilo belo ful. Później zerno z tych klosów belo wsuny w siwników zemia, co mia dać wieldzi plun. Wielgu młec me w tym zylnym strausu, kwelinder, bez jaciło niebdze belniło małżeństwa. Temły, no zeli, wsiwele mlodi w slebnum seknia. Dzisę sotełe nie robi i pewno temu, co ryskawicy jenech rozlazlech. Jo, a ty co lubią w cygac w knyra bryny praśk? Młegum jeść dodać tobaka. Bez to ich nose niemdą wiedzele, co to jeść nera. Jo, pitęstio zylnika matci błeści zylny, a i łesmenestio zylnika mdzeme miele swinto kaszepści fane. I ty musi przepomnąć, że kaszepskie fana je czerno żelte, a bierze so to stąd, że najkaszepści cych, to je czerny gryf, sedzi na żelty tarcze. Tej fane w góra, nie lełec świnta, a tereska donełci kaszepścich słówków. Zylnik, sierpień, przude lat, dawno temu, krum, tu, oprócz. Strauss, bukiet, wiązanka. Torunt, estragon. Dzewikwiat, dziewięciornik. Kolinder, koriander. Łeczarzeni, oczarowanie. Hera, zaraza. Likarzec, leczyć. Chwerost, choroba. Marsiew, marchew. Belny, dobry. Córyska, coraz. Rozlazli, rozwiedzeni. Śnera, katar. Cich, znak. Ty co, nauczony wajesta? A jak nie, to pamiętaj ta, że nungietka może derch w cyk slechać w internetach. Tymczasem czym ta socepla zdrów? Pozdrów kmileczny, sile zantynę, Radio Norda FM, waj rumk.
2: Świat według Romka.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością, zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych.

0: minionych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
0: Reklama.
4: Policja sprawdza, czyje ciało wyłowiono w rejonie chałup. Strażacy walczą z pożarem hal sortowni śmieci na Pomorzu. Szymon Marciniak dziś sędzią supermeczu we Wrocławiu. Zagrają dwie potężne drużyny. Agnieszka Trajanowska, BIS. Na początek tragiczne odkrycie na Pomorzu. Ciało mężczyzny wyłowiono przy Półwyspie Helskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dostała informację od świadków o tym, że ciało dryfuje.

0: około 50 metrów od brzegu. Po pół godzinie odnaleziono je na wysokości chałup. Teraz policja będzie wyjaśniać, kim jest wyłowiona osoba. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Ogień zauważono po południu. Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Borsuki, rosomaki, chałubice, wyrzutnie śmigłowce i myśliwce. To wszystko zobaczyli uczestnicy centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego dziś w Warszawie.
1: Dla nas wrażenia, bo jesteśmy pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że trzeba zaszczepić patriotyzm.
2: Przelot to chyba głównie pode mnie jak najbardziej, a byliśmy w fajnym miejscu, więc było widać bardzo dobrze. Co by chciała zacząć? Chyba jakieś czołgi, nie? Ale też orkiestra jak najbardziej. W zeszłym roku też telewizję oglądaliśmy jak najbardziej. Na żywo też warto sprawdzić, żeby zobaczyć wśród ludzi, zobaczyć to na żywo.
0: Nawet 30-stopniowy upał nie przeszkodził tym, którzy chcieli z bliska podziwiać potęgę Wojska Polskiego. Supermecz to i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dziś we Wrocławiu w ostatnim spotkaniu kontrolnym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. Wydarzenie poprowadzi najlepszy polski arbiter, sędzia finału mundialu w Katarze, czyli Szymon Marciniak.
3: Są dwie drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, przyzwyczajone do pewnego standardu sędziowania i do tych wszystkich regulacji. Będzie troszkę więcej zmian, tylko 11, no wiadomo, jest to tydzień przed pierwszym meczem już takim oficjalnym ligowym, więc chcą też sprawdzić sobie wszystkie ustawienia.
0: Początek supermeczu o 16:45 na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Do końca dnia gorąco, a od jutra zmiana pogody. Co prawda na Podkarpaciu jeszcze 34 stopnie, w centrum do 30, ale na Pomorzu już tylko 21 stopni. I nie wszędzie będzie tak słonecznie jak dziś. Najchłodniej jutro nad samym morzem i tam też sporo deszczu. Natomiast najwięcej chmur jutro na północnym zachodzie. Słonecznie wciąż jeszcze na południowym wschodzie.
4: Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadające

0: Tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj! Niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie baj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię.

0: historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
4: Jest apel do mieszkańców w związku z pożarem sortowni na Pomorzu. Pożar także w Słowackich Tatrach i tu także apel do turystów. Odłóżcie wyjazd na Ukrainę, radzi niemieckie MSZ swoim obywatelom. Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Władze gminy apelują też o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia akcji gaśniczej. Natomiast w związku z koniecznością zapewnienia wody na teren pożaru w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu, co dotknie mieszkańców miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko. Także z pożarem walczą strażacy w Tatrach Słowackich. Pali się las nad Popradzkim

0: zestawem. A działania komplikuje trudno dostępny górski teren. Służby apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru. Poprawski staw znajduje się w Dolinie Złomisk. W słowackiej części Tatr Wysokich jest często odwiedzany przez turystów również z Polski. Podróże na Ukrainę odradza niemieckie MSZ w związku z Dniem Niepodległości, który Ukraina będzie świętować 24 sierpnia. Jako powód niemieckie służby podają zwiększone ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną, węzły komunikacyjne i inne cele cywilne. Ambasada Niemiec w Kijowie świadczy obecnie ograniczone usługi konsularne, a konsulat generalny z siedzibą w Dnieprze pozostaje zamknięty. Trwa długi sierpniowy weekend. Polacy odpoczywają. Wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwie pomorskim i zachodniopomorskim są dziś czynne. Jedynie na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim obowiązuje zakaz związany z zakwitem sinic. Sytuacja na kąpieliskach, jak przypomina sanepid, może zmieniać się co kilka godzin, dlatego należy sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A aktualne informacje można też uzyskać w internetowym serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dziś jeszcze ładna pogoda do końca dnia. Słonecznie, bezchmurnie, niemal i bardzo gorąco, ale już w nocy zacznie napływać chłodniejsze powietrze od północnego zachodu. I tak jutro jeszcze na Podkarpaciu do 34 stopni, w centrum do 30, ale na Pomorzu już do 21.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15:15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.
7: Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na dwa dni przed Nowym Rokiem Akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
8: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdy odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
7: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej Uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
9: No robi wrażenie, robi wrażenie.
10: No wyższa niż nasz Chrystus.

0: ze Świebodzina.
1: Tak, tak, tak. Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się teraz widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Do końca dnia gorąco, wręcz duszno i pogodnie. Nigdzie nie powinno padać. W nocy pogoda zacznie się zmieniać. Front chłodny zacznie napływać od północnego zachodu do Polski. Jutro już możliwe tam przelotne opady deszczu, a także ochłodzenie do 21 stopni na Pomorzu. W pozostałych rejonach jeszcze ciepło na Podkarpaciu. Jutro jeszcze 34 stopnie.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania

zamiast zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrową

0: Nasze atuty to niskie równe czesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz

0: narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Dwustu strażaków walczy z ogniem sortowni na Pomorzu. Pokaz siły naszej armii w Warszawie. Widzowie zadowoleni. Równość płci w sukcesji tronu ogłosiła rodzina książęca Liechtensteinu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już 200 strażaków gasi wielki pożar zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w gminie Potęgowo na Pomorzu. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Trwa walka o zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki. Sytuacja jest poważna, zakład jest potężny, a ogień, który pojawił się przed 13 szybko się rozprzestrzenił, mówi Dawid Westroch z Pomorskiej Straży Pożarnej.
6: Pożarem objęte są dwie hale o łącznej powierzchni około 3000 m2, a także hałda odpadów o powierzchni około 1000 m2.
5: Na miejscu powołano błyskawicznie sztab kryzysowy, ściągnięto drony, sprzęty do szybkiej wymiany powietrza w butlach i zabezpieczenie medyczne dla strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Przez centrum stolicy przeszła dziś tradycyjna wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. To miał być pokaz siły naszej armii. Zaczęło się od przelotu ponad 60 śmigłowców i samolotów bojowych. Na koniec były kleszcze, legwany, kraby czy borsuki, wolno toczące się na oczach tysięcy widzów.
7: Warto zobaczyć pokaz po pierwszej siły sprzętu nowego, tak?
8: Dla mnie słowo wojna już budzi przerażenie.
9: Sprzęt piękny, ale lepiej, żeby nie był nigdy użyty.
8: Nigdy, żeby nie był użyty.
5: Przeszli też żołnierze z państw sojuszniczych NATO, w tym kanadyjscy i rumuńscy. Nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy. W sumie defilowało prawie 2000 mundurowych. Można było też zobaczyć 300 wojskowych pojazdów, w tym czołgi. Brytyjskie tanie linie lotnicze EasyJet odwołały około 100 lotów z francuskich lotnisk dziś i jutro z powodu strajku personelu pokładowego. Pracownicy protestują przeciwko częstym zmianom w grafikach. Protest wpłynie mniej więcej na co drugi lot z dwóch paryskich lotnisk oraz portów lotniczych w Nicei, Bordeaux i Lyonie. Zasady równości płci w sukcesji tronu ogłosiły dziś służby prasowe rodziny książęcej Liechtensteinu. Zgodnie z nowymi regułami następcą tronu będzie najstarsze dziecko księcia, niezależnie od płci. Liechtenstein jest monarchią konstytucyjną. Obecnie głową państwa jest 80-letni książę Jan Adam II, natomiast jego syn i następca tronu ma czworo dzieci, spośród których najstarszym także jest mężczyzna, blisko 30-letni książę Joseph.

0: Jutro słonecznie, na południowym wschodzie kraju, w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 34 na południu, chłodniej nad samym morzem, do 21.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: 400 lat historii.

0: ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Reklama. Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama. Katarzyna Wasik, najlepsza w Europie w pływaniu na 50 metrów. Setki strażaków walczą z pożarem sortowni w Chlewnicy. Jeszcze tylko jutro drożej, od poniedziałku znów spadnie cena paliwa. Agnieszka Trojanowska-Bis, Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni rekord również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozen. Blisko 200 strażaków gasi pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są już 4 hale i budynek biurowy. Strażacy koncentrują się na ratowaniu pozostałej części zakładu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradu. W Warszawie przeszła dziś uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Kilka tysięcy osób obserwowało przemarsz wojsk polskich i sojuszniczych. Wśród nich tacy, którzy mają szczególny sentyment do mundurowych.
2: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem Sił Powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
1: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Za litr benzyny kierowcy zapłacą w poniedziałek do 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej o wysokości ponad 55 metrów został poświęcony dziś w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim przez ordynariusza diecezji włocławskiej. Gościem uroczystości był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10. Stoi na koronie, na której powstał taras widokowy. Można na niego dostać się niejako z wnętrza pomnika schodami lub windą. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie także z gradem. Na termometrach do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 34 na południu. Najchłodniej nad samym morzem, od 19 do 21. Norda, Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husar

Galeria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1600.